0: kiedy muzyka gra. Dziękuję.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach.

time is slipping away.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: What's going on?

0: Trendy Radio. Największe hity muzyki lat 90. i disco polo.
1: Dzień dobry wieczór, moi mili, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rompej, ale się nam pogoda fajna zrobiła. Mam nadzieję, że z niej korzystacie. Ja się staram. A skoro już o pogodzie mowa, no to jutro koncert plenerowy zespołu Rompej niedaleko w miejscowości Siekierczyna koło Ciężkowic, więc w zasięgu naszych nadajników. Więc jak chcecie się ze mną zobaczyć na żywo, to was oczywiście serdecznie zapraszam. Zaczynamy disco hity. Do samej północy będę was częstował najlepszymi tanecznymi utworami, tak żebyście wszystkie biodra zebrane tutaj ruszali cały czas do rytmu, o ile tylko muzyka będzie grać. Zaczynamy od Ecstasy, przez nią disco hity, czas start.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Teraz kieruję pytanie do tych nieco młodszych słuchaczy Trendy Radia. Jak tam sytuacja? Czy wy już powoli zaczynacie wakacje? Wszystko wskazuje na to, że ten rok szkolny jakoś tak się już leniwie kończy. Chociaż rozmawiałem z niektórymi moimi warsztatowymi podopiecznymi i mówią, że jeszcze z ocenami tam dość mocno walczą. Bez względu na to, na jakim etapie jesteście, trzymam za was kciuki i życzę udanych wakacji, bo to już chyba najwyższy czas, żeby wam udanych wakacji życzyć. No i zagrajmy kolejną muzyczną propozycję. Muchać już teraz w disco hitach Niebieskie Oczy.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Zapraszam teraz na magazyn podsumowujący wydarzenia w regionie. W tej części magazynu będzie rozmowa ze studentką trzeciego roku bezpieczeństwa wewnętrznego PANS w Krośnie, Beatą Rogaczewską. Zaczniemy jednak od rozmowy z Beatą Cygnar ze Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników w Jaśle.
7: Beata Cygnar, koordynator Centrum Lokalnego Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Jasłofara, jest gościem poranka. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Czym dokładnie zajmuje się stowarzyszenie?
8: Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników to gałąź rodziny salezjańskiej założona przez świętego Jana Bosko, obok księży salezjanów i sióstr salezjanek. W tym roku obchodzimy właśnie 150-lecie powstania naszego stowarzyszenia. Salezjanie współpracownicy to osoby świeckie i duchowne. Na przykład w naszej wspólnocie jasielskiej mamy dwóch księży. Jest to ksiądz prałat Emil Midura z Gogołowa oraz nasz delegat lokalny, ksiądz prałat Zbigniew Iżyk, proboszcz parafii Jasłofara. Osoby należące do stowarzyszenia w codziennym życiu realizują salezjańskie powołanie poprzez wychowanie i ewangelizację młodzieży oraz działanie na rzecz społeczeństwa lokalnego.
7: A czym różni się bycie

0: salezjaninem, współpracownikiem od działalności w innych grupach parafialnych?
1: Salezjanina współpracownika wyróżnia unikalna tożsamość, na przykład forma przynależności. To nie tylko grupa parafialna, ale oficjalny, uznany przez Watykan trzeci zakon świecki. Oraz to, że członkowie składają uroczyste przyrzeczenia na całe życie, stając się częścią rodziny salezjańskiej. Tradycyjne grupy działające przy danej parafii to są takie, które działają przy tej jednej parafii. Natomiast Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników to jest ruch globalny, to jest ruch ogólnoświatowy. Członek ma prawa i obowiązki w strukturach właśnie ogólnoświatowych. Głównym charyzmatem jest skupienie na młodzieży, zwłaszcza tej najuboższej i opuszczonej, oraz wychowanie metodą systemu prewencyjnego, właśnie prewencyjnego systemu księdza Jana Bosko. To wychowanie jest oparte na miłości, rozumie i wierze. Salezjanie współpracownicy żyją w swoich rodzinach i pracują zawodowo. Nie są pomocnikami księdza, jakby to można było sądzić, lecz autonomicznymi apostołami, misjonarzami w świecie. Także stowarzyszenie posiada własne prawo, program życia apostolskiego, które reguluje codzienne życie duchowe członków wspólnoty.
0: A jakie są najważniejsze inicjatywy, które Wspólnota Przyjacielskiej Farze realizuje w ciągu roku?
1: Na początku chciałabym podkreślić, że nasza wspólnota, o ile mi wiadomo, jest jedyną w Polsce, która działa przy parafii diecezjalnej, a nie przy parafii salezjańskiej. Skupia ona członków z różnych jasielskich parafii, nie tylko z parafii Fara, ale także też z okolicznych miejscowości. Niedługo właśnie będziemy obchodzić 50-lecie naszej działalności. Jasielska wspólnota realizuje swoje powołanie w świecie poprzez trzy główne obszary działań. Są to inicjatywy formacyjne i duchowe, polegające na tym, że członkowie z Jasła regularnie uczestniczą w ogólnopolskich i prowincjalnych wydarzeniach formacyjnych, takie jak na przykład Dni Duchowości Salezjańskiej w Szczyrku czy Wielkopostne Dni Skupienia. Wspólnota organizuje oraz bierze udział w prowincjalnych spotkaniach opłatkowych i kongresach prowincjalizacji krakowskiej, dbając o budowanie relacji właśnie wewnątrz wspólnoty w szerszym zakresie niż centrum lokalne. Także w pierwszą niedzielę lipca w siedliskach koło Rzeszowa uczestniczymy w uroczystości ku czci błogosławionego Józefa Kowalskiego, salezjanina, który też został zamordowany w Auschwitz w 1942 roku. I Jasielskie Centrum prowadzi przygotowanie i formację dla nowych osób, które chcą złożyć uroczyste przyrzeczenia i wejść w struktury stowarzyszenia. Salezjanie współpracownicy, członkowie wspierają też inicjatywy parafialne, współorganizują bal wszystkich świętych, opłatek parafialny i inne wydarzenia w życiu parafii. Angażują się też w codzienne życie parafii Fara, animując nabożeństwa, włączając się w grupy modlitewne oraz wspierając duszpasterstwo kościelne. Wielu członków jasielskiej wspólnoty realizuje charyzmat księdza Bosko poprzez swoją pracę zawodową, na przykład jako nauczyciele czy wychowawcy. I członkowie też aktywnie wspierają katolickie media. Długi czas współredagowaliśmy gazetkę parafialną. Włączamy się także w lokalne akcje charytatywne.
0: W jaki sposób udaje się Państwu żyć charyzmatem świętego Jana Bosko w codziennym życiu rodzinnym i zawodowym?
1: Może powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy, czyli osoby pracującej w szkole. Dla mnie życie charyzmatem to nie tylko zestaw suchych reguł pedagogicznych. To styl życia, który codziennie rzuca mi wyzwanie, by kochać młodych ludzi mądrze i bezwarunkowo. To zaproszenie, aby wejść w ich świat z otwartym sercem. Zrozumiałam, że nie wychowam nikogo zza biurka ani z pozycji autorytetu. Staram się po prostu być obecną. Ta obecność polega na słuchaniu bez natychmiastowego oceniania, by młodzi ludzie czuli, że ich sprawy są dla mnie naprawdę ważne. Ksiądz Bosko zresztą powtarzał, że nie wystarczy kochać młodych. Oni muszą widzieć i czuć, że są kochani. W praktyce więc oznacza to dla mnie cierpliwość, gdy puszczają mi nerwy, szukanie dialogu. Staram się zawsze rozmawiać z młodymi z pozycji serca i rozumu, tłumacząc świat, a nie tylko narzucając nakazy. Ale gdy dopada mnie codzienny trud, codzienne zmęczenie, przypominam sobie słowa świętego Dominika Savio, że nasza świętość polega na byciu bardzo radosnymi. Wybieram więc uśmiech i zamiast narzekania. Pokazuję młodzieży, że wiara nie odbiera wolności ani energii, a wręcz odwrotnie, dodaje skrzydeł do pokonywania codziennych trudności. Więc wniosek jest taki, że nie muszę nosić sutanny, by być przedłużeniem rąk księdza Bosko.
0: A kto może do Państwa dołączyć i jak wygląda proces stawania się salezjaninem, współpracownikiem?
1: Ponieważ jest to powołanie świeckie, więc nie wymaga składania żadnych ślubów zakonnych, ani opuszczania dotychczasowego swojego życia, rodziny czy pracy. Do stowarzyszenia mogą dołączyć pełnoletni chrześcijanie katolicy, zarówno osoby żyjące w małżeństwie, jak i osoby samotne, ale które czują w sercu miłość do młodzieży i chcą żyć charyzmatem świętego Jana Bosko w swym codziennym życiu. Cały taki proces formacji początkowej trwa zazwyczaj około 2 lat. Najpierw osoba przychodzi na spotkanie do centrum lokalnego, przygląda się, rozmawia, patrzy, jak żyją członkowie wspólnoty i w jakie dzieła się angażują. Jeśli się upewnia, że to jest jej miejsce, staje się aspirantem. Formacja aspiranta to poznanie charyzmatu, czyli studiowanie programu życia apostolskiego, biografii świętego Jana Bosko, historii rodziny salezjańskiej oraz tajnik systemu prewencyjnego. Oraz praca też nad sobą. To jest czas intensywnej modlitwy, udziału w dniach skupienia, rekolekcjach oraz regularnego korzystania z sakramentów. Aspirant uczy się też patrzeć na świat i drugiego człowieka oczami księdza Bosko. A później teoria spotyka się z praktyką i aspirant angażuje się w konkretne działania. Gdy już ta osoba czuje się gotowa, a odpowiedzialni za formację w centrum lokalnym, bo zawsze są tacy odpowiedzialni, potwierdzą dojrzałość aspiranta, aspirant składa pisemną prośbę o dopuszczenie do złożenia przyrzeczenia. Podczas uroczystej mszy świętej składa się przyrzeczenie i jest to bardzo uroczyste, publiczne zobowiązanie przed Bogiem, że będziemy realizować swoje przyrzeczenia chrzcielne poprzez wierność charyzmatowi salezjańskiemu. Od tego momentu aspirant staje się pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników. Ale złożenie przyrzeczeń nie kończy drogi. Jako salezjanin współpracownik wchodzi się w etap formacji ciągłej. Oznacza to, że raz w miesiącu uczestniczymy w spotkaniach formacyjnych swojej lokalnej grupy. Wspólnie się modlimy, planujemy akcje dla młodzieży i po ludzku też budujemy silną, wspierającą się wspólnotę przyjaciół.
0: Jakie znaczenie dla mieszkańców Jasła ma fakt, że ksiądz Kazimierz Wojciechowski został pierwszym w historii miasta błogosławionym?
1: To jest niesamowite uczucie wiedzieć, że pierwszy w 650-letniej historii miasta błogosławiony to jest właśnie nasz rodak, który chodził tymi samymi ulicami, biegał nad Wisłoką i został ochrzczony w naszej jasielskiej farze, a także odprawił swoją mszę prymicyjną. I teraz, mijając dom przy ulicy Metzgera czy Rondo, które nosi imię księdza Kazimierza Wojciechowskiego, nie patrzymy już na tą bezimienną postać z historii, ale na człowieka, które korzenie wyrastają właśnie z tego miasta, z Jasła. Ta historia nie jest jakaś odległa, bowiem w Jaśle wciąż żyją bliscy krewni księża Kazimierza, a pamięć o nim jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. I dzięki właśnie zaangażowaniu lokalnych salezjanów i różnych mieszkańców miasta Jasła, także naszego księdza proboszcza Zbigniewa Iżyka i wystawie na naszym rynku, Losy księdza Kazimierza stały się częścią naszej wspólnej sąsiedzkiej tożsamości. I dla wielu z nas ksiądz Kazimierz przestał być tylko taką postacią historyczną, a stał się naszym takim osobistym orędownikiem. Świadomość, że Jasło ma teraz w niebie kogoś, kto pochodzi właśnie z tego miasta, daje nam ogromne poczucie takiego duchowego wsparcia w codziennych troskach i problemach. Już teraz wiemy, że mamy właśnie swojego orędownika w niebie. Ksiądz Kazimierz zarażał młodzież energią, radością, miłością do sportu i muzyki. Pokazał wszystkim, że świętość to nie jest smutek, ale radość właśnie i codzienna życzliwość. Ale jego męczeństwo w Auschwitz to dla nas potężna lekcja odwagi. Uczy nas, jak w trudnych chwilach stać murem za drugim człowiekiem i nie tracić godności w tych tak bardzo trudnych czasach.
0: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Beata Cygnar, koordynator Centrum Lokalnego Stowarzyszenia Salezjanów, współpracowników, była gościem porannej rozmowy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzień dobry, a dzisiaj gościem poranka jest pani Ewa Szymko, przez większość, szczególnie tych najmłodszych, nazywana ciocią Fioną, którą również możecie kojarzyć z pyszności w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie.
0: Moi drodzy, książka kucharska pani Ewy jest już dostępna. Karpackie smaki, kuchnia Krosna i okolic. Pani Ewo, kiedy książka została udostępniona po raz pierwszy dla wszystkich?
2: Promocja książki odbyła się 17 maja w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. No i wtedy udostępniliśmy książkę dla wszystkich. Z radością ogromną dla mnie i mam nadzieję dla wszystkich nas była ta promocja. Ludzi było dużo, biletowaliśmy, ponieważ zainteresowanie było ogromne, a nasze etnocentrum niestety, ale nie może pomieścić tyle dostojnych gości, no więc musieliśmy biletować. Także przy dużej ilości osób ta promocja odbyła się z wielką radością, szczęściem, przynajmniej dla mnie, bo ja mówię zawsze, że nie spodziewałam się, że ja, zwykła, prosta dziewczyna ze wsi, kiedyś to doczekam się właśnie swojej własnej książki. To było dla mnie ogromne, ogromne przeżycie.
0: A jak zrodził się pomysł, by książka kucharska powstała? Chociaż chyba nikogo nie dziwi, że kiedyś musiało to nadejść.
2: Zaczęło się to w okresie pandemii. No wtedy tej pracy było mniej, nie mogli nas odwiedzać nasi goście, no więc staraliśmy się po prostu działać na innych płaszczyznach. I między innymi wpadłam na taki pomysł i poprosiłam o to, czy będę mogła sobie od czasu do czasu w wolnej chwili zapisywać te stare przepisy. No i dostałam pozwolenie, z czego bardzo się ucieszyłam i tak sobie od czasu do czasu wpisywałam przepisy, żeby mi nie uleciały z pamięci i tak coraz to więcej tych przepisów nagromadziłam i gdzieś ten zeszyt z tymi przepisami zostawiłam w depozycie u pani kierownik. No i tak sobie leżał i tak sobie czekał, aż się doczekał.
0: A czy jak była pani młodsza, to zdarzało się tak, że obserwowała pani swoje babcie, prababcie i wtedy zrodziła się ta miłość do gotowania?
2: Tak, chyba tak. Ja powiem szczerze, że chyba ta miłość do gotowania to... Ja nie wiem, czy ja to mówię, śmieję się, że wyssałam z mlekiem mamy lub babci, ale tak to się potocznie kiedyś nazywało, ale prawda jest taka, że pamiętam od dziecka. Zabierałam takie stare zakrętki na słoiki, które już się nie nadawały do niczego, a czasami nawet, powiem szczerze, podkradała mi te dobre, gdzie to było też no, rzeczą straszną i gotowałam gdzieś tam na kawałku jakiejś cegły czy jakiegoś pustaka, rzucałam listki, lałam wodę, udawałam, że bawię się w domek i gotowałam i tak jakoś ta miłość do tego gotowania no cały czas była ze mną i tak mi się wydaje, że to była moja ścieżka życia.
0: A pamięta pani swój taki pierwszy udany przepis?
2: Udany nie, ale nieudany tak.
0: Nieudany?
2: Nieudany tak. Pierwszym moim nieudanym przepisem były pierogi, które własnoręcznie zrobiłam i które po ugotowaniu wszystkie się po prostu rozlazły. Farsz był osobno, placki pływały osobno i to było straszne. Ja po prostu wtedy to przeżyłam i przez 2 miesiące schodziłam na dół do kuchni, gdzie już byłam, mówię, młodą mężatką. Schodziłam na dół do kuchni i metodą prób i błędów próbowałam nauczyć się zrobić ciasto. To było dla mnie wyzwanie, ale doszłam do perfekcji, dlatego zawsze, ale to zawsze mówię ludziom młodym, nie zrażajcie się. Trening czyni mistrza, metodą prób i błędów na pewno się wam uda.
0: A czym dla pani jest tak naprawdę gotowanie?
2: Czym jest dla mnie gotowanie? Myślę, że to jest moja ogromna pasja, moja miłość. Ja powiem szczerze, że ja przy gotowaniu odpoczywam. Ogromnie się relaksuję i to jest chyba jedna z nielicznych rzeczy, które uwielbiam w życiu robić.
0: A co znajduje się wśród przepisów w pani książce kucharskiej?
2: Wśród przepisów znajdziecie państwo wszystko. Znajdziecie przepisy na chleby różnego rodzaju, i te na zakwasie, i te na drożdżach, i te na maślance. Znajdziecie państwo przepisy na pruziaki staropolskie, z którego właśnie nasze okolice Krosna słyną. Znajdziecie państwo zupy bardzo zdrowe, pożywne, aromatyczne. Znajdziecie państwo słodkości. Znajdziecie przepisy na potrawy z ziemniaka, z kapusty. Tego jest cała, no oczywiście pierogi w wielu odsłonach. Tego jest cała, cała masa, bo jest ponad 40 przepisów.
0: A gdzie możemy, kolokwialnie powiem, dorwać pani książkę?
2: Szanowni państwo, książka dostępna jest w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Jest bardzo duży nakład i każdy, kto będzie miał ochotę zakupić moją książkę, będę niezmiernie wdzięczna i zapraszam do Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej po jej nabycie.
0: A czy każdy laik znajdzie coś w niej dla siebie? Mam tu na myśli osoby, które gotują, ale no zdarza się jak to w kuchni, że czasem coś nam nie wyjdzie. Czy te przepisy są proste?
2: Szanowni państwo, według mnie są bardzo proste, bo kuchnia staropolska była kuchnią bardzo prostą, ale była niesamowicie wartościowa ze względu na swoje wartości odżywcze i mówię, nie była skomplikowana, bo jadło się to, co Matka Ziemia urodziła, to, co można było pozyskać w ogrodzie, w polu, w sadzie, w lesie i ja myślę, że to są chyba najlepsze smaki i my teraz, zauważyłam, zaczynamy wracać do tego rodzaju smaków. Już chyba nam się troszeczkę te nowości poprzejadały, a z sentymentem i z nieukrywaną przyjemnością widzę, ludzie wracają do tych smaków, z czego ja osobiście ogromnie się cieszę.
0: Szczególnie do tych dań ziemniaczanych.
2: Tak, dokładnie.
0: Powracamy. A ma pani jakiś taki swój ulubiony przepis z tej książki?
2: Wszystkie te przepisy są moje ukochane, wypieszczone, wypielęgnowane i przechowywane od pokoleń, ale powiem szczerze, nie spotkałam się tutaj pierwszy raz, jak zrobiłam w Etnocentrum placki ziemniaczane po iwelsku z białym serem. Okazały się hitem, także to jest chyba jeden z takich właśnie przepisów.
0: Pamiętam, że dawniej było tak, że jak dana osoba, no w przypadku jest to pani, miała taki talent do gotowania, no nie chciała dzielić się tymi przepisami. Dlaczego postanowiła pani, że ujrzą światło dzienne?
2: Szanowni państwo, bo ja ten rozdział mojego życia zatytułowałam sobie Ocalić od zapomnienia. Ja bym bardzo chciała, żeby ta książka trafiła do jak najszerszego grona odbiorców i żebyście państwo sięgnęli po jakiś przepis i żebyście wspólnie ze mną ugotowali którąś z potraw i powiedzieli, no, ciotka Fiona, dobre to było.
0: A czy znajdziemy tam również przepisy kuchni łemkowskiej?
2: Tak, jak najbardziej. Przepraszam, to też pominęłam. jak wiadomo, zamieszkiwali tutaj różni ludzie. Byli to Łemkowie, byli to Żydzi. Także w hołdzie dla Łemków, w hołdzie dla Żydów, mam tam też niektóre przepisy z kuchni łemkowskiej.
0: I na tym obecnie zakończymy za rozmowę. Dziękuję. Tak tylko przypomnę, pani Ewa Szymko, ciocia Fiona, była gościem poranka. Zapraszam oczywiście do gotowania. Mnóstwo przepisów kuchni staropolskiej, łemkowskiej. Warto też posmakować korzeni, tak jak już to pani wspomniała. Dziękuję raz jeszcze.
2: Ja również państwu dziękuję i zapraszam do Etnocentrum, żebyście państwo zakupili tę książkę, bo uważam, że naprawdę warto. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
0: Beata Rogaczewska, studentka trzeciego roku bezpieczeństwa wewnętrznego PANS w Krośnie, jest dzisiaj gościem porannej rozmowy. Cześć Beatko, witam cię.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Może zacznijmy od tego, co możesz powiedzieć o kierunku, na którym studiujesz, jak wyglądają zajęcia.
3: Pani redaktor, tutaj na samym początku chciałabym wspomnieć, że kierownikiem Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest pan doktor Jacek Kraś, który bardzo świetnie rozwija ten kierunek. Dzięki temu daje on wiele możliwości studentów. Bardzo dobrze łączona jest tutaj praktyka z teorią. Jeżeli chodzi właśnie o te zajęcia praktyczne, mamy czy to też wyjścia do sądu, czy do prosektorium, mamy możliwość uczestniczenia właśnie w sekcji zwłok. Mamy zajęcia na strzelnicy, więc jak tutaj państwo widzą, jest tutaj dużo możliwości rozwoju też tego naukowego, bo mamy wiele interdyscyplinarnych studenckich kół naukowych, dzięki którym student może wyjeżdżać na konferencje naukowe i też pisać chociażby artykuły, więc widzimy, że tutaj kierunek bardzo prężnie się rozwija.
0: Czyli jest też taka różnorodność zajęć.
3: Tak, łączymy zarówno tutaj zajęcia te typowo naukowe z tą praktyką, gdzie możemy poznać tutaj na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pracę służb, tak jakby od środka. Mamy zajęcia z praktykami, z funkcjonariuszami, mamy też spotkania z ekspertami, czy to z ABW, policji, czy też z instytucji państwowych, więc tutaj ten rozwój jest taki wielowymiarowy.
0: A teraz powrócimy do przeszłości. Rok temu, końcówką maja w Kielnerowej pod Rzeszowem, odbyła się 16. ogólnopolska konferencja naukowa Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Zaprezentowałaś referat Częstotliwość wysyłania alertów RCB, a ich odbiór wśród społeczeństwa. Może gwoli ścisłości, czym jest alert RCB?
3: Alert RCB jest to system powiadamiania ludności o zagrożeniach. Są to krótkie wiadomości tekstowe, tutaj w postaci SMS-u, które dostajemy na nasze telefony komórkowe. Tutaj nadawcą wiadomości jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które właśnie wysyła nam te wiadomości. Co najważniejsze, mają one tylko 160 znaków i nie zawierają znaków tutaj z polskimi literami. Tutaj jest bardzo ważne, więc jest to system, instrument państwowy właśnie, który informuje nas o zagrożeniach.
0: Powiedz mi proszę o szczegółach. Czego dotyczyła prezentacja?
3: W prezentacji postarałam się przedstawić właśnie tutaj problem, jak częstotliwość wysyłania alertów wpływa na ich odbiór wśród respondentów, ponieważ okazuje się, że w przeprowadzonych przeze mnie badaniach, gdzie badałam grupę 203 osób w listopadzie 2024 roku, 85% respondentów deklarowało, że zdarzyło im się dostać w ciągu jednego dnia więcej niż jeden alert w przeciągu dnia. I właśnie tutaj postawiłam sobie pytanie, czy jeden alert w ciągu dnia nie wystarczy, ponieważ też ponad 70% respondentów deklaruje, że właśnie dostając zbyt dużą ilość właśnie alertów, no może to się przyczynić do tego, że w sytuacji dużego zagrożenia ludzie ocenią właśnie to nadchodzące niebezpieczeństwo za nieistotne.
0: A jak najczęściej reagujemy na takie alerty? Co wynika z przeprowadzonych przez ciebie badań?
3: Z przeprowadzonych badań wynika, że 44% respondentów ignoruje alerty, a ponad 55% w ogóle ich nie czyta, więc tutaj należy zwrócić uwagę, że do praktycznie połowy respondentów ta wiadomość tak naprawdę nie dochodzi.
0: A jak wyglądały badania prowadzone przez ciebie?
3: Metodą badania był sondaż diagnostyczny, technika ankieta. Jeżeli chodzi o narzędzie, tutaj był wykorzystany kwestionariusz ankiety i tak jak już tutaj wspomniałam, były one przeprowadzane w listopadzie w 2024 roku i tutaj respondenci tutaj byli to osoby zamieszkałe na województwie głównie podkarpackim, ponieważ jestem stąd i właśnie do tych respondentów mi się udało tutaj dotrzeć. Jeżeli chodzi właśnie tutaj o ościenne województwa, również tutaj to badanie możemy zaliczyć, tak, że przekłada się właśnie na ościenne województwa, natomiast no, nie możemy tutaj mówić o całej Polsce.
0: A co powoduje zbyt duża częstotliwość wysyłania alertów? Czy możemy przestać zwracać na nie uwagę?
3: Jeżeli właśnie chodzi o tą częstotliwość, to właśnie tak jak tutaj respondenci też odpowiedzieli, no ignorują po części alerty, nie czytają ich i właśnie może to doprowadzić do zignorowania poważnego zagrożenia, które właśnie nadejdzie niebawem, może nadejść, tak? Ale właśnie co ciekawe, że 93% respondentów w dalszym ciągu chce, aby te alerty były wysyłane do nich i nie chce ich ograniczenia, więc tutaj możemy mówić troszeczkę o takim paradoksie, że ludzie mimo wszystko chcą być informowani, mimo że często tak naprawdę tych alertów nawet nie odczytują.
0: A na jakiej podstawie powstaje taki alert?
3: Taki alert powstaje na podstawie tutaj informacji od służb czy też od instytucji, które właśnie zapewniają bezpieczeństwo w danym regionie i właśnie one, te służby czy też instytucje przesyłają alerty do, nie alerty, przepraszam, informacje do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, gdzie właśnie dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa decyduje, czy dana informacja będzie alertem, czy też nie. I właśnie w Centrum Operacyjno-Analitycznym Rządowego Centrum Bezpieczeństwa taki alert jest przygotowywany, przesyłany właśnie tutaj do operatorów sieci komórkowej i oni właśnie go rozsyłają. Obecnie najmniejszym obszarem, na jaki alert jest rozsyłany, to tutaj jest właśnie obszar powiatu.
0: A więcej jest pozytywów czy negatywów alertów RCB?
3: Uważam osobiście, że więcej tutaj jest pozytywów, ponieważ warto ostrzegać ludzi o zagrożeniach, nawet tych, które się nie wydarzą, ponieważ respondenci deklarują, że stosują się do tych zaleceń zamieszczanych w alertach, więc lepiej zapobiegać niż leczyć, jak to mówimy, więc uważam, że tutaj alerty na pewno mają pozytywny wymiar.
0: A czy z alertu RCB można się wypisać, by takich wiadomości nie otrzymywać? No na pewno są też osoby, które, no wiadomo, są też te pozytywy i negatywy, przykładowo osoba, która nie chce takich dostawać.
3: Pani redaktor, oczywiście z alertów nie da się wypisać. Każdy posiada telefonu komórkowego zalogowany właśnie tutaj do stacji bazowej BTS na terenie objętym zagrożenia. Taką wiadomość dostanie i tutaj no, nie ma możliwości wypisania się.
0: A co w przypadku, gdy takiego ostrzeżenia nie dostaniemy? Chociaż no, przykładowo wieczorem przez miasto przeszła burza, no nie otrzymaliśmy takiego alertu. Co wtedy?
3: Widocznie tutaj służby uznały, że nie jest to na tyle duże zagrożenie, aby poinformować o nim w alercie RCB, ponieważ alert RCB ma tutaj właśnie informować o tych poważnych zagrożeniach, zagrażających zdrowiu, życiu ludzkiemu, a także mieniu w znacznych obszarach. Więc widocznie właśnie służby i instytucje monitorujące stan uznały, że to zagrożenie nie jest tak niebezpieczne dla ludzi.
0: Beatko, a co wynika jeszcze z przeprowadzonych przez ciebie badań?
3: Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika między innymi to, że właśnie ludzie chętnie odczytywaliby alerty, gdyby pojawiła się skala, chociażby taka kolorystyczna właśnie w wiadomościach, gdzie oszacowalibyśmy tą skalę tego naszego ryzyka, porównując prawdopodobieństwo i właśnie skutki wystąpienia danego zagrożenia. I moglibyśmy na przykład ocenić sobie właśnie taką skalę, gdzie czerwony to by były zagrożenia bardzo niebezpieczne, żółty takie średnie i zielony to jakieś informacje, takie jak chociażby o zrzucaniu szczepionki na lisa. I to na pewno bardzo ułatwiłoby właśnie odbiór tych alertów.
0: Pomożesz to zmienić?
3: Mam nadzieję, że tak.
0: Za rozmowę dziękuję. Takim oto akcentem zakończymy. Tak tylko przypomnę, Beata Rogaczewska, studentka trzeciego roku bezpieczeństwa wewnętrznego PANS w Krośnie, była gościem rozmowy.
3: Dziękuję za zaproszenie do studia oraz za rozmowę.
0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie o poranku naszych słuchaczy i gościa w studio, trenerkę personalną Karolinę Wolańską. Cześć,
4: Karolka. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Cieplejsze dni, a co za tym idzie, więcej motywacji. Forma na lato w końcu też sama się nie zrobi. Karolka, o co musimy zadbać, szczególnie gdy zdecydujemy się, że chcemy wreszcie coś, kolokwialnie powiem, ze sobą zrobić?
4: Pierwszą najważniejszą rzeczą to jest podjęcie decyzji, czyli zdecydujemy się na zmianę w swoim życiu, wyznaczamy sobie cel i skrupulatnie do niego dążymy.
0: Często jest tak, że mówimy, a zacznę od jutra, później to jutro zamienia się w pojutrze. Jak podjąć taką decyzję, że chcemy zmienić siebie na lepsze?
4: Trzeba sobie uświadomić najważniejszą rzecz, że decyzja to nie jest emocja, czyli po prostu decydujemy się, że coś zmieniamy w swoim życiu i realizujemy ten cel. cel, prawda? No i tutaj nie ma wymówek, czyli jesteśmy zdyscyplinowani i każdego dnia dążymy do tego swojego celu.
0: Często tak jest, że no nie trzymamy się tej dyscypliny, jest to dla nas ciężkie. Jak się zmotywować do działania?
4: Jak się zmotywować do działania? Myślę, że słowo motywacja jest właśnie chwilowa i tutaj trzeba sobie wypracować pewne nawyki, które pozwolą nam trenować, chodzić na te treningi, nieważne czy będzie deszcz, czy nie deszcz, czy będziemy się dobrze czuć, czy nie, będziemy realizować plan, który sobie założyliśmy. Jest to ciężkie, ale myślę, że da się to wypracować.
0: Często jest tak, że wstydzimy się tych pierwszych treningów, szczególnie na siłowni. Jak się przełamać?
4: Jak się przełamać? Myślę, że każdy z nas spotyka się z takim wstydem, prawda, na pierwszych treningach. Ja też to przerabiałam, bo jestem osobą, która też kiedyś zaczynała, prawda? Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyśmy nie zwracali uwagi na innych, prawda? Każda osoba, która przychodzi na siłownię, przychodzi w jakimś celu. Jedni może przychodzą, żeby lepiej wyglądać, żeby sobie poradzić właśnie z emocjami. Myślę, że jako osoba trenująca już dobrych 10 lat, będąc trenerem, te pytania są tylko w naszej głowie. Dużo osób po prostu na nas nie zwraca uwagi.
0: No właśnie, jak to jest z tą uwagą? Co w przypadku, gdy rzeczywiście czujemy kogoś wzrok na sobie na tej siłowni i przez to zniechęcamy się, żeby dalej uczestniczyć w treningach?
4: Ja myślę, że tutaj wynika to z tego, że to my się rozglądamy bardzo dookoła na tej siłowni, kto coś robi i jak to wygląda. Wiadomo, jeśli łapiemy z kimś kontakt wzrokowy, to ta osoba na nas patrzy. Myślę, że taką fajną opcją, jeśli chodzi o to, są słuchawki. Włączyć sobie swoją ulubioną muzykę, skupić się na tym, co mamy zrobić, mieć plan treningowy, czyli wchodzimy na siłownię, wykonujemy te ćwiczenia, wychodzimy i to jest taki, myślę, że fajny sposób na to, żeby się tym nie przejmować.
0: A co w przypadku, gdy tak przykładowo chcemy przytyć, wiadomo, osobom szczuplejszym ciężej jest rozpocząć swoją przygodę na siłowni. Jak podjąć kroki, no by właśnie zmyć z siebie ten wstyd?
4: Tutaj bym poleciła jak najbardziej opiekę trenerską, ewentualnie dietetyka, bo tutaj wszystko sprowadza się do dodatniego bilansu, prawda? Jeśli chcemy przytyć, musimy mieć nadwyżkę kaloryczną. Jeśli chcemy schudnąć, musi być ten bilans ujemny i musimy stosować się 100% do planu, który mamy rozpisany przez trenera i oczywiście monitorować nasze postępy.
0: Tak jak wspomniałaś, dieta jest równie ważna, gdy trenujemy. O czym my musimy szczególnie pamiętać?
4: Szczególnie musimy pamiętać o zbilansowanej diecie, czyli bogatej w białka, węglowodany i tłuszcze, żeby to były produkty nieprzetworzone, przede wszystkim zdrowe. No i tutaj o ilości też, ilość posiłków dziennie, choć tak naprawdę, no, jeśli mam powiedzieć z mojego doświadczenia, to liczy się bilans dnia niż posiłków, bo każdy z nas jest inny i dla jednego na przykład będzie możliwość gotowania 5 posiłków dziennie, dla drugiej osoby 4, a jedna będzie chciała zjeść 3 posiłki, więc tutaj wszystko w zależności od danej osoby i zawsze uważam, że to dieta ma być dla nas, nie my dla diety, więc trener, jeśli wysłucha naszych potrzeb i będziemy to robić z głową, prawda, no to myślę, że efekty będą jak najbardziej gotowe.
0: Karolka, prowadzisz również zajęcia dla kobiet z boksu. Jakie są zalety takiej aktywności?
4: Tak, prowadzę takie zajęcia. Jeśli chodzi o zalety, wiadomo, jest to ruch, jest to rozładowanie ogólnego napięcia, stresu, jest to wyjście z domu oczywiście, jest to fajna atmosfera, są to zajęcia ogólnokondycyjne, połączone z elementami boksu, więc tutaj sobie możemy manewrować na różnej płaszczyźnie.
0: A jak ubrać się na pierwszy trening?
4: Przede wszystkim wygodnie.
0: Czyli co byś poleciła? Czyli standardowo leginsy?
4: Tak, standardowo leginsy, które nam nie krępują ruchów i tutaj w zależności od tego, czy się dobrze czujemy w topie, czy jakiejś bluzce, przylegająca, nieprzylegająca do ciała, to już jest kwestia gustu. Pamiętajmy, że jeśli chcemy zacząć, to tak naprawdę są nam potrzebne tylko dresy i zwykły t-shirt.
0: A w jaki sposób możemy analizować swoje postępy treningowe?
4: Jeśli chodzi o analizowanie...
0: Chyba teraz bardzo popularne są zdjęcia, nie? Naszej sylwetki przed, po...
4: Tutaj się zgodzę. Myślę, że na początek najlepiej zrobić pomiary przed rozpoczęciem swoich zmian i zrobić sobie zdjęcia. I tutaj po jakimś określonym czasie możemy sobie te zdjęcia zrobić i porównać kolażem, jak to wyglądało przed rozpoczęciem i po. Jest to bardzo motywujące, no bo na zdjęciach widzimy zmiany z kilogramami. Może być różnie, dlatego że często nie są one wyznacznikiem naszej formy, prawda? Jeszcze polecę, jeśli ktoś na przykład by chciał, no nie wiem, więcej dźwigać ciężarów, bo też są ludzie ukierunkowani w tą stronę, to możemy sobie prowadzić taki dziennik, w którym piszemy sobie, na ile po prostu zrobiłyśmy sobie, ile dołożyłyśmy ciężaru na danym treningu. Także wszystko zależy od nas, jaki mamy cel, no i tutaj sobie ustalamy sami.
0: A czy jak już zobaczymy te postępy treningowe, nie jest tak, że trochę uzależniamy się od tej siłowni, od treningów, w tym pozytywnym oczywiście aspekcie?
4: Oczywiście, jest to bardzo uzależniające i jestem tego przykładem, dlatego trenuję dużo, lubię trenować i myślę, że wchodzi w to w nawyk. Takie wypracowanie nawyku trwa średnio od 30 do 60 dni, dlatego jak będziemy zaczynać, musimy mieć to z tyłu głowy, że to jest jednak proces i nie będziemy tego mieli tak już od tak.
0: Karolka, przypomnij jeszcze, ile lat już trenujesz?
4: Myślę, że tak, jakbyśmy złączyli, to będzie 10 lat.
0: Karolka, a co w przypadku, gdy sami zniechęcimy się po treningach? Zakwasy, dieta, no nie dla każdego jest to proste rozwiązanie.
4: W treningach jest to nieuniknione, także zakwasy i wychodzenie ze swojej strefy komfortu, wiadomo, jest rzeczą niefajną, ale jeśli my już się wdrożymy w ten proces i będziemy widzieć te efekty i że ten plan jest zrealizowany zgodnie z naszymi takimi celami, no to wtedy myślę, że my te zakwasy jesteśmy w stanie nawet polubić.
0: Początki są najtrudniejsze, nie?
4: Tak, początki są najtrudniejsze. Wiadomo, życie bywa różne i mogą być przeszkody, wiadomo, brak czasu, pewne rzeczy mogą nam wyskoczyć. Ważne jest to, nawet jeśli zrobimy ten krok w tył, pamiętać o tym, że później będziemy mogli zrobić dwa do przodu, a wielkie rzeczy tworzą małe kroczki, także tutaj nie można się poddawać.
0: A dlaczego trening siłowy jest tak ważny, szczególnie dla kobiet? Bo mało się o tym mówi, a jednak jest to ważne.
4: Myślę, że dlatego pięknie nam kształtuje sylwetkę. Tutaj pięknie nam wysmukla, wzmacnia nam ciało. Jak wiadomo, silne mięśnie to zdrowy kręgosłup. Korektujemy sobie postawę. Także tutaj jak najbardziej należy trenować siłowo. Badania naukowe pokazują, że duża ilość mięśni to jest długowieczność, więc tutaj te mięśnie są nam potrzebne.
0: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Tak tylko przypomnę, trenerka personalna Karolina Woleńska była gościem rozmowy. Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
5: Dzisiaj gościem poranka jest kapitan Wojciech Sobolak, rzecznik prasowy Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Brzozowie. Trwa taki niechlubny sezon na wypalanie traw. Ile interwencji związanych z tymi sytuacjami odnotowano w Brzozowie od początku tego roku i jak to wygląda w porównaniu do ubiegłego?
6: Od 1 stycznia do 28 kwietnia 2026 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie odnotowała 68 zdarzeń związanych z wypalaniem nieużytków rolnych. Porównując do roku 2025, w którym odnotowaliśmy 69 takich zdarzeń w ciągu całego roku, można stwierdzić, że tych zdarzeń będzie więcej, ponieważ kończy się dopiero czwarty miesiąc tego roku, a już mamy podobną ilość interwencji jak w całym roku 2025. Pożary takie powodują w wielu przypadkach dysponowanie dużych sił i środków do ich ugaszenia, co jest związane z kosztami jednostek OSP, jak i PSP. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wielkość powiatu brzozowskiego, to nie jest to mała ilość takich zdarzeń.
5: A z czego wynika najczęściej ten proceder? Czy wciąż ludzie wierzą, że wypalanie użyźnia glebę, czy to raczej taka zwykła bezmyślność?
6: Myślę, że trudno jednoznacznie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Powody mogą być różne. Moim zdaniem jednym z najważniejszych jest traktowanie wypalania traw jako metody na wzbogacenie urodzajności gleby. Innym powodem, jaki kieruje takimi osobami, jest zniszczenie resztek roślinności i chwastów pozostałych na polach. Niektórzy również uważają, że pop popiół pozostający po spaleniu działa jak naturalny nawóz, przyspieszając w ten sposób wzrost nowej roślinności. Trudno jest określić, czym tak naprawdę kierują się osoby wypalające nieużytkowe powierzchnie rolnicze, bo tak jest to określane w naszym ewidencjonowaniu takich zdarzeń.
5: Dlaczego wypalanie traw jest tak niebezpieczne dla samych podpalaczy i sąsiednich zabudowań? I jak szybko potrafi rozprzestrzenić się taki ogień przy takim silniejszym wietrze?
6: Pożary traw szybko się rozprzestrzeniają, szczególnie w suchych i wiecznych warunkach. Największe niebezpieczeństwo dla podpalaczy bierze się z tego, że są to przypadki, w których nie jesteśmy w stanie do końca kontrolować takiego wypalania i ogień może bardzo szybko się rozprzestrzeniać na inne obiekty lub, co gorsze, spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi czy nawet zwierząt. Ponadto wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak już zanieczyszczonej atmosfery. Pożary takie wiążą się również z dostarczaniem do atmosfery tlenku węgla, tak zwanego czadu, oraz innych niebezpiecznych związków chemicznych. W związku z tym z roku na rok pogarsza się stan zdrowia nas wszystkich i zmniejsza się przez to przeciętna długość życia, a także wzrasta też ilość chorób nowotworowych.
5: Jaki jest średni koszt jednej interwencji przy gaszeniu nieużytków? Jak bardzo angażuje to siłę?
6: Średni koszt takich działań zarówno sprzętu, jak i strażaków to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, w zależności jak duży jest obszar objęty ogniem oraz jak duże siły i środki należy zadysponować. Samochody i ratownicy, którzy są zaangażowani w gaszenie takich pożarów, w przypadku wystąpienia innego zdarzenia nie mogą już brać w nim udziału, co znacząco zmniejsza potencjał ratowniczy jednostek ochrony przeciwpożarowej.
5: A co grozi za wypalanie traw?
6: Za celowe wzniecenie ognia grozi mandat, kara grzywny, a nawet pozbawienie wolności. Zasady te mają na celu ochronę środowiska i zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu i życiu. Od tego roku za wypalanie traw grożą surowe kary, mandat nawet do 5 tysięcy złotych, czy sądowa grzywna do 30 tysięcy złotych. Sprawcy może nawet grozić areszt lub ograniczenie wolności. Jeżeli taki pożar zagraża życiu, zdrowiu lub mieniu, sprawca może trafić do więzienia nawet na 10 lat. Ponadto rolnicy, którzy wypalają trawy, mogą stracić dopłaty bezpośrednie, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może żądać zwrotu otrzymanych środków.
5: Zmienimy troszeczkę temat na przyjemniejszy, chociaż też tutaj bezpieczeństwo jest kluczowe. Zajmiemy się grillowaniem. Czy rozpalanie grilla na balkonie w bloku jest z punktu widzenia przepisów przeciwpożarowych dopuszczalne i co z grillowaniem w lesie lub pedeszparku?
6: Przepisy przeciwpożarowe, w tym rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, nie zawierają zapisów dotyczącego jednoznacznego zakazu użytkowania grillów na balkonach czy tarasach budynków. Bardzo ważne jest, aby każde takie urządzenie eksploatować zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta, co dotyczy również grilla z paleniskiem czy grilla elektrycznego lub gazowego. Pozostawienie tego typu urządzenia bez dozoru lub wykorzystanie w niewłaściwy sposób może spowodować pożar. Jeżeli chodzi o rozpalanie ognia w lesie czy na terenach śródleśnych, odległości do 100 metrów od granicy lasu, jest ono zabronione, chyba że odbywa się to w miejscu wyznaczonym przez właściciela lasu czy nadleśniczego.
5: A jakie błędy najczęściej popełniamy podczas grillowania, które mogą doprowadzić też do pożaru czy też poparzeń?
6: Największym błędem w mojej ocenie, jaki popełniamy podczas grillowania mogącym doprowadzić do pożaru, to brak kontroli i dozoru takiego grilla. Pozostawienie bez opieki takie urządzenie nawet na chwilę może w przypadku przewrócenia się go na znajdujące się w pobliżu materiały palne doprowadzić do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Błędem jest rozpalanie ognia przy pomocy cieczy palnej, benzyny czy oleju napędowego, gdyż ze względu na gwałtowność ich spalania można ulec poparzeniom lub wzniecić pożar. Niewskazane jest także rozpalanie grilla zbyt blisko budynków, drzew czy płotów, gdzie łatwo o zapuszenie ognia.
5: O czym musimy pamiętać, kończąc biesiadowanie? Jak prawidłowo i tak bezpiecznie zutylizować rozgrzany węgiel czy też popiół?
6: Po zakończeniu grillowania pamiętajmy o tym, że zabronione jest wysypywanie gorącego popiołu w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów, jak również o tym, że popiół bardzo długo stygnie. Pamiętajmy także o tym, że nie powinniśmy polewać palącego się tłuszczu wodą. Dozorujmy również palenisko do całkowitego jego wychłodzenia. W przypadku grilla elektrycznego musimy pamiętać o wyłączeniu tego urządzenia z sieci, natomiast w przypadku gazowego grilla zamknąć dopływ gazu do tego urządzenia.
5: Czy straż pożarna często wyjeżdża do pożarów spowodowanych nielegalnym lub też niefortunnym grillowaniem i co najczęstszym jest powodem takich zgłoszeń?
6: Jeżeli chodzi o Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, nie odnotowujemy dużej ilości takich zdarzeń. Moim zdaniem więcej tego typu zgłoszeń będzie w miastach o bardziej zwartej zabudowie. Częstszymi przypadkami takich wyjazdów są ogniska czy spalanie pozostałości roślinnych powodujących ocenie zgłaszających zagrożenie pożarowe dla innych obiektów. Inną przyczyną wezwań straży pożarnych w tym ostatnim przypadku jest również uciążliwość spowodowana przez duże zadymienie podczas spalania się, czasem nie do końca wysuszonych takich materiałów, co może również powodować zagrożenie dla pojazdów poruszających się po drogach.
5: A czy z punktu widzenia strażaka grill gazowy lub elektryczny jest bezpieczniejszą alternatywą dla tradycyjnego grilla węglowego?
6: W mojej ocenie najbezpieczniejszy jest grill elektryczny, jeżeli urządzenie jest prawidłowo eksploatowane, tak jak już powiedziałem, oraz stosowane zgodnie z przeznaczeniem i dozorowane, to nie powinno dojść do zagrożenia. Ponadto są to urządzenia nowszych konstrukcji, pozwalające na utrzymanie dużej kontroli nad ogniem. Grill gazowy wymaga dodatkowego zadbania o instalację, natomiast tradycyjny grill węglowy jest najbardziej nieprzewidywalny, którego popiół może nawet po zakończeniu grillowania być gorący przez wiele godzin, stanowiąc przez to zagrożenie pożarowe, jeśli zostanie on niewłaściwie wyrzucony. Ponadto urządzenia gazowe i elektryczne bardziej dbają o naszą profilaktykę antynowotworową jako użytkowników. Co czyni również przygotowywane na nim potrawy bezpieczniejszymi dla naszego zdrowia.
5: Na tym zakończymy dzisiaj. Kapitan Wojciech Sobolak, rzecznik prasowy Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Brzozowie.
7: W tej części programu będzie relacja z koncertu Rozpaleni Duchem w Brzozowie. Na początek jednak rozmowa z poseł RP Marią Kurowską.
8: Poseł RP Maria Kurowska jest dzisiaj gościem porannej rozmowy. Dzień dobry, witam panią.
9: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
8: 6 czerwca w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie odbyła się uroczysta beatyfikacja 9 salezjanów męczenników II wojny światowej. Wśród nowych błogosławionych kościoła znalazł się pochodzący z Jasła ksiądz Kazimierz Wojciechowski. Proszę powiedzieć, dlaczego beatyfikacja była, jest tak ważna dla regionu.
9: Beatyfikacja księdza Kazimierza Wojciechowskiego wraz z 8 towarzyszami, z którymi był beatyfikowany, czyli wyniesiony do tej godności błogosławionego, rozpoczęła się już dawno, bo w 2003 roku. Gdy jeszcze byłam burmistrzem miasta Jasła w latach 2006-10, wtedy już miałam spotkanie z postulatorem, czyli tym księdzem, który prowadził ten proces, odkrywał go jak gdyby, szukał w dokumentach. To był ksiądz Michał Szafarski, salezjanin, który przyjeżdżał do Jasła, prowadził prelekcje dla młodzieży właśnie o błogosławionym przyszłym księdzu Kazimierzu. Natomiast potem ksiądz Szafarski zmarł, troszkę ten proces spowolniał, no ale cieszymy się, że po tylu latach jednak doszło do tego, że Ojciec Święty podjął tą decyzję w jesienią 2025 roku, że możemy przygotowywać te uroczystości beatyfikacyjne i właśnie nadszedł ten dzień. Ojciec Święty wyznaczył, że to będzie 6 czerwca 2026 roku. Tak się złożyło, że to pierwsza sobota miesiąca, bardzo dobry termin i beatyfikacja się odbyła. Byłam uczestnikiem właśnie tej uroczystości beatyfikacyjnej.
8: A proszę opisać, jak wyglądało całe wydarzenie.
9: Wydarzenie jest najważniejszym oczywiście, jak w każdym takim wydarzeniu, jest msza święta, w trakcie której na początku jest ogłoszenie, że właśnie są ci salezjanie błogosławieni. błogosławionymi, jest odczytany dekret Ojca Świętego i następnie są przyniesione do ołtarza. Jeżeli błogosławiony jest jakaś cząstka jego ciała, czy na przykład włosy, tak jak to było w przypadku Maksymiliana Marii Kolbego, to wtedy jest też przynoszone jako te relikwie na ołtarz. Natomiast w przypadku tych 9 salezjanów, którzy byli z południowej Polski tak naprawdę, część ze Śląska, ale po nich nie zostało nic, ponieważ oni zostali zamordowani, spaleni i w związku z tym te relikwie, które były, to były relikwie drugiego stopnia. A więc pozostałości, u jednego okulary, u innych jakieś podanie. W naszym przypadku naszego błogosławionego księdza Kazimierza to było podanie, wniosek o to, aby mógł złożyć śluby. Więc te dokumenty zostały ksiądz dziekan i ksiądz proboszcz parafii Farnej, bo właśnie o co chodzi. Ksiądz Kazimierz Wojciechowski został ochrzczony i w Jasielskiej Farze. Tutaj też miał mszę świętą prymicyjną i dlatego w tym kościele kiedyś przed laty, niemal 50 lat temu, też zostało założone Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników.
0: Które działa do dzisiaj.
9: Tak, które działa do dzisiaj, które się spotyka, które nowych członków nabywa. Zachęcamy Państwa serdecznie. Sama też zostałam członkiem tego Stowarzyszenia Salezjańskiego, a to dlatego, że gdy byłam burmistrzem, Salezjanie zapraszali mnie na swoje spotkania. I ja się z nimi zaprzyjaźniłam, poznałam ideę właśnie księdza Bosko, który, Jana Bosko, który pracował dla młodzieży, którego misją była właśnie praca wśród młodzieży, zwłaszcza wśród chłopców, który chciał wyrwać z tych środowisk takich trudnych i aby wyrośli na ludzi po prostu, aby im dać tą bliskość, to szczęście, tą wiarę, więc bardzo dbał ksiądz Bosko właśnie o młodzież. I stąd, zwłaszcza wychowywanie przez sport i dlatego tutaj znaleźli się ludzie w Jaśle, którzy byli przepojeni ideą salezjańską i mimo, że nie ma u nas zgromadzenia salezjanów, czyli księży salezjanów, to jednak stowarzyszenie powstało i to jest jedyna takie wydarzenie w skali naszej Polski, że nie przy kościele salezjańskim jest, tylko przy kościele Farnym, ale jest to stowarzyszenie.
0: I czym zajmuje się to stowarzyszenie?
9: To stowarzyszenie spotyka się, omawia bieżące sprawy, rozmawia o Panu Bogu, o tym, co się dzieje po prostu, żeby komuś pomóc, gdy są jakieś takie trudne sytuacje. Też organizuje jakieś wycieczki, konkursy dla młodzieży, więc to taka praca, która jest organiczna, twórcza.
0: A na czym polega proces beatyfikacji? Wiemy, że jest podzielony na 2 etapy, diecezjalny oraz rzymski, ale jakie są wymagania, aby beatyfikacja mogła dojść do skutku?
9: To jest, wymagania są różne, w zależności od tego, czy ktoś zginął śmiercią męczeńską, przepraszam, czy też nie. Jeżeli zginął śmiercią męczeńską i jest to ewidentnie, że zginął za wiarę, to wtedy nie potrzeba już czekania na cud. Bo gdy to jest normalnie, że człowiek żyje bardzo pobożnie, że pracuje nad sobą, nade wszystko nad swoimi różnymi wadami, jeżeli pogłębia tą wiarę, jeżeli ma taką opinię świętości po prostu w środowisku, bo to tak jest, że ludzie wyczuwają, kto jest takim człowiekiem Bożym, że rzeczywiście bardzo się stara, że na pierwszym miejscu u niego jest Pan Bóg i potem, gdy tak pobożnie żyje, umrze, no to tak jak był z naszym Ojcem Świętym, prawda, Janem Pawłem II. Od razu się odezwali na placu świętego Piotra Santo Subito, czyli święty natychmiast. Oczywiście nie był tak natychmiast, ten proces beatyfikacyjny trwał, ponieważ nie zmarł jako męczennik. Trzeba było potwierdzenia przez jakiś cud. I ten cud się zdarzył w przypadku Ojca Świętego Jana Pawła II, który potwierdził, bo to musi być ewidentnie udokumentowany. To tam jest takie sito, że tak
0: czyli
9: powiem,
0: musi być taki namacalny dowód.
9: Absolutnie tak. To muszą być diagnozy lekarskie. To musi być ewidentnie sprawa, że jakaś choroba była nie do uleczenia, że konsultacje lekarskie wszystkie potwierdziły, że ten człowiek jest chory, jest nieuleczalnie chory, nie ma innej możliwości. I nagle człowiek zdrowieje. I wtedy to jest ten cud, że który się wydarza i wtedy jest to ten taki namacalny dowód, jak gdyby potwierdzenie, że ta osoba za pośrednictwem, której modlono się o zdrowie, bo to jest jeszcze ważne, że ktoś się modlił, prawda, przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II do Pana Boga, bo to Pan Bóg wszystkie czyni cuda, a nie święci. Natomiast święci się wstawiają za nami i ponieważ są blisko Pana Boga, bo wiadomo, że jak święci, to znaczy, że mają już taką tą bliskość z Panem Bogiem w niebie, więc oni nam to wypraszają, te różne łaski u Pana Boga.
0: A o czym przypomina życie błogosławionego Kazimierza Wojciechowskiego?
9: Kazimierz Wojciechowski, jego życiorys, jego życie od początku było bardzo trudne. To była uboga rodzina, ojciec pracował na kolei. Niestety, gdy miał 5 lat Kazimierz, a miał jeszcze dwoje starszego rodzeństwa, i gdy miał 5 lat, on był najmłodszy, wtedy zginął jego ojciec, zmarł. I gdy ojciec zmarł, mama borykała się z trudnościami, bo została sama, próbowała różne prace łapać, ale widziała, że Kaziu, ten najmłodszy syn, jest bardzo uzdolniony i nie chciała go zmarnować, że tak powiem, tutaj, że ona nie ma pieniędzy na kształcenie, i dała go właśnie do Salezjanów w Oświęcimiu, aby oni się nim zaopiekowali, aby poszedł do tej szkoły salezjańskiej. I tak już jak się Kazimierz w wieku 8 lat znalazł,

0: proces opieki nad młodzieżą, to może się to źle dla nich skończyć, ale nie chcieli tej młodzieży, zwłaszcza męskiej, zostawić samej, żeby te dzieci były dziećmi ulicy. Chcieli ich formować i wtedy ktoś, Niemcy od kogoś się dowiedzieli, że taki proces formacyjny jest prowadzony, że tam dzieci są nauczane religii Pana Boga, że są przygotowywane do sakramentów świętych i był nalot 23 maja 1940 1941 roku w Dębnikach właśnie na tą placówkę i wtedy Kazimierza nie było, wtedy w zakonie wracał gdzieś i ludzie mu powiedzieli, żeby nie szedł, ponieważ jest obława i że mogą go aresztować. On się chwilę zastanowił i powiedział, że nie, że on pójdzie, bo przez niego mógłby ktoś inny ucierpieć. W związku z tym on pójdzie. I poszedł i rzeczywiście oni mieli go na liście i dlatego go zabrali. I wtedy go przetrzymywali na Montelupi, katowali ich tam bardzo wszystkich. Wzięli wtedy 9 tych salezjanów, czy nawet więcej, bo 9 zostało, prawda, tych beatyfikowanych. Natomiast oni wtedy ich wzięli więcej, tych salezjanów. Natomiast tych 9 w tym obozie w Auschwitz, a jeden w Dachau, wykazywało się dalej tymi dobrymi cechami, tą wielką pobożnością. Pomagali więźniom, służyli do tego stopnia, że jeden z nich, salezjanin Golda, najmłodszy był, on nawet spowiadał Niemców, bo Niemcy, strażnicy niemieccy, oni niektórzy byli katolikami i w związku z tym oni też potrzebowali tej spowiedzi. I ponieważ oni, Niemcy, się zorientowali, że on spowiada Niemców i za to został zamordowany, że wyspowiadał Niemców, tych strażników, a więc nawet nie za po prostu to, co robił dla Polaków, ale nawet za to, co zrobił dla Niemców. Został zamordowany.
1: Ksiądz Wojciechowski?
0: Ksiądz Wojciechowski został skierowany do najcięższych prac. To były prace na żwirowisku, wywożenie z takich głębokich dołów żwiru na zewnątrz, bo Niemcy tam prowadzili budowlę. Oni po drodze, gdy ci salezjanie szli, to, że byli kapłanami, to był jak gdyby dodatkowy powód dla Niemców, aby się nad nimi znęcać, aby ich bić, popychać, jakimiś pejczami poganiać. I w końcu, gdy on szedł z tym żwirem, jeden z Niemców go po prostu pchnął i on spadł do tego dołu, tam gdzie była ten żwir wydobywany. I wtedy tam już na dole leżał jego profesor, ksiądz Franciszek Harazim, też z tego samego klasztoru wtedy był właśnie zaaresztowany. I Niemiec, to jest straszne, ale to muszę powiedzieć, Niemcy bili ich tam, a w końcu położyli taką belkę na ich gardłach i stanęli po prostu na tej belce i w ten sposób udusili jednego i drugiego przez uduszenie, zginął tą śmiercią.
1: Ile miał lat?
0: Miał, nasz ksiądz Kazimierz miał 37 lat, w kwiecie wieku, młody człowiek. Więc tam głównie byli też młodzi, bo to powołanie salezjańskie w Polsce było takie popularne, bo też było bardzo dużo wtedy dzieci, młodzieży męskiej, która była, potrzebowała tej pomocy salezjanów, tego kształtowania i umysłowego, i duchowego. I ci salezjanie tak z taką wielką pasją podejmowali się tej pracy. Zostali oczywiście, potem zostali oni z tego dołu wywiezieni na taczkach, na taką stertę trupów, którzy już byli przy krematorium i następnie zostali w tym krematorium spaleni.
1: Pani poseł, przejdziemy sobie jeszcze do tematu związanego z wystawą plenerową, która znajduje się na Jasielskim Rynku. Co znajduje się na ekspozycji?
0: Wystawa plenerowa została wykonana przez muzeum nasze Jasielskie pod bardzo dobrym zarządem pana dyrektora Mariusza Świątka. Byłam na tej wystawie wczorajszym dniu, bo to niedziela, więc trochę czasu jest i sobie przeszłam kolejne etapy, więc jest pokazane życie zarówno księdza Kazimierza Wojciechowskiego na tle tej grupy, która była beatyfikowana, ale też w tych realiach jasielskich. Po prostu jego życie tam jest opisane. Jest ta wystawa na deptaku. Może każdy podejść. Specjalnie ustaliliśmy, bo jest taki

0: komitet właśnie jak gdyby organizacyjny obchodów tych beatyfikacyjnych i ustaliliśmy, niech to będzie na zewnątrz, nie w ramach murów, ponieważ wtedy więcej ludzi zobaczy. I sama byłam świadkiem, jak taki pan starszy też szedł i czytał jedno za drugim. Ja też czytałam. Jakieś dzieciaczki tam się bawiły, też zerkały. A więc niech nam się po prostu wbija.
1: Chcąc, nie chcąc, zawsze człowiek podejdzie i przeczyta.
0: Tak, i o to chodziło.
1: I na tym obecnie postawimy kropkę. Za rozmowę dziękuję. Tak tylko przypomnę, poseł Maria Kurowska była gościem poranka.
0: Bardzo dziękuję, pani redaktor.
2: W Jodłowej odbył się Powiatowy Dzień Matki. Wydarzenie rozpoczęła msza święta w Sanktuarium Dzieciątka Jezus. Później odbyły się oficjalne uroczystości. Były przemówienia zaproszonych gości oraz wręczenie statuetek Zasłużona Matka. Mówi Janianiga, wójt gminy Jodłowa.
3: Piękne święto, gdzie wyrażamy wdzięczność, szacunek i uznanie dla naszych mam. Piękne słowo również mama, mamusia, która skupia w sobie miłość, troskę, opiekę, zrozumienie. Dziękujemy tym naszym mamom w sposób szczególny, przez cały rok oczywiście dziękujemy, ale dzisiaj w sposób szczególny wyrażamy wdzięczność za to, że się troszczą nami, bądź troszczyły się nami, że są w naszych rodzinach, a my jako mężowie dziękujemy naszym żonom, czyli mamom naszych dzieci, za to, że biorą odpowiedzialność za to, za wychowanie tych dzieci poniekąd, za to, że są dla nich takim wsparciem, taką opieką i również są takim fundamentem naszych rodzin, na których zawsze możemy liczyć i które nas wspierają w tym wspólnym wychowaniu tych dzieci. I dziękujemy im. Dziękujemy im za to i życzymy im przede wszystkim dużo zdrowia i radości i sukcesów tych dzieci i żeby ta miłość, którą przekazują tym swoim dzieciom, wracała ze zdwojoną siłą.
2: Mówi Piotr Chęciek, starosta Dębicki.
4: Jestem tutaj, żeby wam podziękować, żeby wam pogratulować, żeby się cieszyć tym, że mogę jako starosta wspierać nie tylko wasze oczywiście społeczne działania w kołach gospodyń, bo to jest rzecz nie do przecenienia, wspaniała, ogromna pomoc w wychowaniu, w krzewieniu kultury, w tradycji, w pilnowaniu tego polskiego ducha, polskiego narodu. Ale dziś oczywiście chciałem wam podziękować za to, że jesteście mamami, że wychowujecie młode pokolenia. Jak tu szanowna pani przed chwilą przede mną powiedziała, 6 dzieci, ale 12 wnuków. Proszę państwa, rola mamy nie kończy się, myślę, na tych dzieciach własnych, ale zaczyna się czasami drugi raz, a może nawet bardziej na tych wnukach, które wychowujecie, bo swoje dzieci gdzieś tam w czasie pracy zawodowej trzeba było jakoś ogarnąć i raz było więcej czasu, raz mniej, a wnuki więcej jakby zbierają tego zainteresowania, może nie miłości oczywiście, bo to trudno porównywać, ale naprawdę niezwykle jest to ważne i odpowiedzialne i bardzo wam za to dziękuję i jestem dumny, że my w Polsce mamy, a szczególnie na Podkarpaciu, takie silne więzy rodzinne, te tradycje, wartości, że mama to mama, tata to tata, że szanujemy wszystkich, którzy do nas przychodzą, ale równocześnie twardo bronimy tego, co dla nas najważniejsze. Nie ma rozwoju społeczeństwa bez rodziny, bez mamy, bez taty, bez tego ciepła, które dajecie. I to święto, które dzisiaj obchodzimy, nie powstało w Polsce, tylko ponad 100 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Natomiast te osoby, które się przyczyniły do powstania tego święta, zajmowały się dokładnie tym, czym panie w kołach gospodyń wiejskich. Pracą społeczną, zaangażowaniem społecznym, wzmacnianiem więzów społecznych, rozwojem osobowości każdej kobiety, która w tym kole działa. Chciałem państwu jeszcze tylko powiedzieć, że ta główna organizatorka, kiedy w 2014 roku w Stanach Zjednoczonych to święto zostało uchwalone czy ustalone przez pana prezydenta Woodrowa Wilsona, to ona później po kilku latach była bardzo dużym przeciwnikiem tego święta i wręcz chciała doprowadzić do tego, żeby to święto zostało zniesione, ponieważ mierziła ją komercja, która opanowała tą sytuację i mówiła, że nie chodziło jej o to, żeby kartkę kupować i drukować, tylko chodziło o to, żeby ze swoją mamą porozmawiać, żeby jej przynieść kwiat, który się wyhodowało i zerwało, żeby poświęcić jej czas. I życzę wam, drogie panie, żebyście zawsze miały oparcie w swoich dzieciach, żeby to było dla was największą zapłatą za wasze trudy, czas i poświęcenie, i żeby wasze dzieci zawsze do was chciały przychodzić, zawsze dla was znajdowały czas. To jest dzisiaj niełatwe, bo mamy taką rzeczywistość, jaką mamy.
2: Mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
5: Chcę wam powiedzieć, że jak patrzę na was, to wy naprawdę przepięknie wyglądacie. Nasze stroje ludowe są przepiękne. My powinniśmy z dumą podkreślać i pielęgnować naszą polską tradycję. Drogie panie, za każdym razem, kiedy spotykam się z przedstawicielami kół gospodyń wiejskich, to z podniesioną głową mówię do was tak. Ja kiedyś też byłam członkiem koła gospodyń wiejskich. Byłam nawet prezesem Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich. Nazwaliśmy się Gosposia. I zgodziłam się przez okres 3 lat pełnić społecznie funkcję prezesa na tego stowarzyszenia. Bardzo dużo udało nam się wspólnie zrobić, zrealizować wiele projektów, pozyskać trochę środków, bo to, co robią koła gospodyń wiejskich, to jest coś wielkiego, szlachetnego. To, co dzisiaj już było powiedziane, nie ma dobrze funkcjonującej miejscowości bez dobrze zorganizowanego koła gospodyń wiejskich, ochotniczej straży pożarnej, dobrego sołtysa, rady sołeckiej. To są środowiska, które razem pracując i współpracując wpływają na to, że nasze małe, lokalne społeczności tak pięknie wyglądają. To wy troszczycie się o to, żeby organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia, nieważne czy to są uroczystości religijne, czy to są uroczystości patriotyczne, czy to są różnego rodzaju pikniki integrujące lokalną społeczność, za każdym razem wy jesteście. Ja często też podkreślam to, że jesteście takimi cichymi bohaterkami. Bo wtedy, kiedy się wszyscy bawią, to wy jesteście w kuchni. To wy wtedy przygotowujecie i obsługujecie gości, którzy was odwiedzają. Dopiero wtedy, kiedy już te części oficjalne się zakończą, to wtedy siadacie do stołu i razem z innymi obchodzicie tą uroczystość. Za to wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję wam za to, że pielęgnujecie tą przepiękną tradycję, że włączacie coraz więcej młodych osób do tych organizacji, bo tylko wtedy, jeżeli przekażemy im nasze przepiękne polskie zwyczaje, przepiękną naszą polską tradycję, to tylko wtedy ta tradycja, ta historia, to dziedzictwo przetrwa. A kto, jak nie my, mamy to zrobić. Więc bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Ja bardzo dużo jeżdżę, odwiedzam właściwie wszystkie zakątki województwa podkarpackiego. Już mi zostało 4 gminy, których nie odwiedziłam. To już niedużo na 160 z całego województwa. I za każdym razem, kiedy się spotykam z lokalną społecznością, to za każdym razem to podkreślam, że coraz więcej osób, młodych osób zaczyna dostrzegać te wartości i zaczyna z podniesioną głową, nie wstydząc się, że ubierze strój ludowy, że przedstawi się i powie, ja jestem członkiem koła gospodyń wiejskich. Były takie czasy, że to było traktowane jako obciach, bycie w kole gospodyń wiejskich. A ja, drodzy państwo, zapisałam się do koła gospodyń wiejskich wtedy, kiedy byłam radną sejmiku, bo chciałam pokazać właśnie tym, że się zapiszę, będę działać, pomogę i stworzę stowarzyszenie i stanę na jego czele, że to jest coś wspaniałego, coś szlachetnego, coś, czym się należy chwalić, czy coś, co należy podkreślać, bo tylko wtedy w nasze ślady pójdą inni i będą w taki sposób chciały działać. Dziękuję wam za wasz wolontariat, bo działacie na zasadzie wolontariatu. Swój czas poświęcacie na to, aby organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia, wspierać. To jest wielkie i szlachetne. Drogie panie, zanim przejdę do życzeń i do święta, naszego święta Dnia Matki, drogie panie, drogie mamy, Też już tutaj zostało dzisiaj dużo powiedziane przez waszą panią prezes, bo to właśnie takie my mamy, jesteśmy. To dzięki nam, nie umniejszając statusiom również niczego, to dzięki nam, kobietom, budujemy takie ciepło rodzinne. Budujemy taki dom, do którego zawsze chce nam się wracać. Dzieci, kiedy nawet wyjeżdżają, kiedy nawet są bardzo daleko od nas, to za każdym razem ta tęsknota za tym domem, za tym ciepłem rodzinnym jest i dzieci chętnie wracają do takiego właśnie domu rodzinnego. To my jesteśmy tymi osobami, do których nasze dzieci są w stanie powiedzieć wszystko, mają do nas zaufanie i jesteśmy takimi cichymi bohaterkami. Takimi cichymi bohaterkami, bo bardzo dużo robimy, mało o tym mówimy. Ja z wielkim szacunkiem podchodzę do kobiet, które nie podjęły na przykład pracy zawodowej, ale poświęciły się rodzinie. O nich może się zbyt dużo i głośno nie mówi, ale to jest ogrom pracy. Ogrom pracy, ogrom serca, które zostało włożone w wychowanie naszych dzieci. Za to wszystko bardzo, bardzo serdecznie nam wszystkim dziękuję. Ja długo i dużo mogłabym mówić o nas, jakie jesteśmy, co robimy, jak często się wzruszamy wtedy, kiedy, nie tylko kiedy są smutne rzeczy, ale też kiedy te radosne chwile nas spotykają. Pozwólcie, że na koniec złożę życzenia. Życzę nam wszystkim przede wszystkim dużo, dużo, dużo zdrowia, dużo siły, dużo szczęścia, bo to szczęście też nam jest w życiu potrzebne. Życzę ogromnej, ogromnej miłości, abyśmy doświadczały tej miłości od naszych najbliższych. Życzę spełnienia wszelkich marzeń, bo każda z nas ma marzenia, ma plany realizacji tych planów i to, co najważniejsze, aby nasi bliscy, nasze dzieci zawsze mogły być razem z nami.
2: A jakie wspomnienia o mamie ma jedna z członkiń KGW? Wypytała nasza reporterka.
6: Jak pani wspomina swoją mamę?
7: Bardzo mile wspominam, bo zawsze mogłam o wszystko się zapytać, doradziłam jej. Także później jak zmarła, to mi bardzo żal. To już jest 24 lata, jak nie żyje, ale ciągle wspomnienia wnukom, dzieciom opowiadam, jaka była wspaniała, jaka była zadowolona z dzieci, z wnuków. No nie wszystkich widziała, bo wiadomo, że te, co później się urodziły, to już nie. Ale była wspaniałym człowiekiem.
6: Czego pani mama panią nauczyła?
7: Mama nauczyła mnie wszystkiego. Także wchodząc w życie już dorosłe, później jako wyszłam za mąż, więc ja umiałam sobie wszystko zrobić dzięki mojej mamie.
6: Jaką pani jest mamą?
7: No ja staram się, żeby były dzieci zadowolone, żeby wszystko miały. Wnuki mnie bardzo kochają, a ja bez dzieci to ja se nie wyobrażam życia. Nie wyobrażam.
6: Co chciałaby pani przekazać wszystkim mamom?
7: Wszystkim mamom to chciałabym życzyć dużo zdrowia, pociechy z wnuków, z dzieci, żeby były tak szczęśliwe jak ja, ale przekazuję, co mogę, przekazuję, uczę i tą tradycję, żeby podtrzymywały moje dzieci, moje wnuki.
2: Wydarzeniu towarzyszyły występy dzieci oraz występy zespołów ludowych.
1: Mieszkańcy Brzozowa oraz przyjezdni goście mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu artystycznym. W brzozowskim Parku Jordanowskim wystąpiła formacja Rozpaleni Duchem, znana ze swoich pełnych energii i głębokiego przekazu aranżacji. W wydarzeniu wziął udział Mariusz Bieńczak, zastępca burmistrza gminy Brzozów.
8: Takie wydarzenie też jest pewnym sposobem przekazywania młodzieży, dorosłym pewnych wartości. Myślę, że Rozpaleni Duchem te wartości pokazują. Pokazują w bardzo różny sposób. Tutaj, jak słyszałem wcześniej, jest też ksiądz rapujący na przykład, który w zupełnie innej formie niż jesteśmy przyzwyczajeni, to w kościele, gdzie jest wszystko bardzo na poważnie. Tutaj jest troszkę w innej formie, ale ta treść, która jest przekazywana, jest też bardzo wartościową treścią, pokazującą nam pewne sposoby na promowanie katolicyzmu w Polsce.
1: Pomysłodawcą i inicjatorem całego projektu jest ksiądz Dominik Długosz.
9: Nie ukrywamy, że mamy już gotowy repertuar z Sanoka, więc troszeczkę kilka utworów powtórzymy, więc będą i utwory rapowane. Jest z nami jak zawsze ksiądz Maciek Marszałek, który jest teraz na parafii w Lesku. Jak zawsze zaprezentują się dzieci ze swoimi dwoma utworami. Będą utwory takie bardzo spokojne, które skłaniają do refleksji, do modlitwy, ale też i chcemy, żeby to była zabawa, więc zawsze człowiek się raduje właśnie przy dobrej, radosnej muzyce, więc tego repertuaru takiego radosnego również nie zabraknie. Nie ukrywam, że teraz w składzie nie ma nas wszystkich, bo no, termin był drugi, pewnie nie do końca też planowany, jednak władze miasta Brzozowa i powiatu zaprosiły nas i nie ukrywam, że jest nas troszeczkę mniej. Trudno jest to zgrać, bo wtedy trzeba pytać przede wszystkim, czy nasz dyrygent może w innym terminie, czy mogą też pozostałe osoby, głównie instrumentaliści. Oni chcą, więc to chyba jest też taki sukces, że to, że angażują się, to angażują się dlatego, że chcą, że podoba im się to, że ten poziom staje się taki dosyć wysoki, że się tutaj niektórzy uczą, bo mamy uczniów, więc w składzie też i profesjonalnych muzyków, więc po prostu wszyscy rośniemy tym koncertem. Pomaga nam wzrastać i muzycznie, no ale też i rozwijają się talenty, więc gdyby ludzie nie chcieli, to by ich nie było po prostu. Będzie utwór księdza Maćka Wiatr, Balsam Ogień. On go napisał specjalnie na nasz koncert. To jest utwór, gdzie ksiądz Maciek sobie rapuje, ale my mamy refren, który jest śpiewany właśnie przez chór i ten utwór jest taki bardzo dosyć taki mocny, taki pełen dostojeństwa, powagi. Można go już nawet posłuchać na YouTubie u księdza Maćka na kanale, więc on jest troszeczkę inny, zaśpiewany samemu przez księdza Maćka, ale są też inne utwory, na przykład Bóg Przebudzenia. Gabriel tutaj rozwala system, bo bardzo przede wszystkim pięknie śpiewa ten utwór. Ten utwór jest taki fajny, dobry do modlitwy. Będą zaśpiewane oceany. Bardzo często spotykamy się z tym, że młodzież na rekolekcjach lubi oceany, że się odnajdują w tej piosence, lubią ją. Więc no, między innymi chociażby te trzy.
1: Mówi ksiądz Maciej Marszałek, raper oraz wikariusz w parafii w Lesku.
10: Moja pasja do rapu zaczęła się o wiele wcześniej niż po prostu teraz, bo właśnie jesteśmy tu w Brzozowie, to tu kiedyś chyba w 2009 roku na tej scenie już grałem, ale jeszcze nie będąc ani księdzem, ani w seminarium, więc to tak gdzieś jest od maleńkości, a myślę, że no, dla mnie to jest bardzo ważne, że mogę głosić Ewangelię też w tym, co kocham i co lubię, a rap jest taką częścią mojego życia. Nie jest sensem ani celem, jest dodatkiem, ale myślę, że takim bardzo skutecznym dla mnie. Pierwsza piosenka zaraz na rozpoczęcie to takie trochę reggae, połączony refren znanej piosenki Jeden dzień w przybytkach twych, a drugi to już autorski mój kawałek, który tutaj zaranżował Paweł, nasz dyrygent, Wiatr, Balsam, Ogień. Jest trochę w innej wersji w internecie, a w trochę innej tutaj. Szczerze mówiąc, trochę bardziej mi się podoba ta wersja stąd. No, rap ma to do siebie, że jest muzyką autentyczną i tam bardziej niż muzyka sama w sobie liczy się przekaz, więc myślę, że słowem. I tak jak jest w Piśmie Świętym napisane, że na początku było słowo i tym słowem jest Chrystus i od niego się zaczęło, tak i tutaj to słowo ma moc i autentyczność, że nie jest to tylko takie paplanie na scenie i gadanie, ale po prostu życie tym, o czym się rapuje.
1: Zespół zaprezentował bogaty repertuar. Znalazły się w nim zarówno dynamiczne, pełne ekspresji utwory, jak i nastrojowe ballady skłaniające do refleksji. Co dokładnie mogliśmy usłyszeć? Posłuchajcie sami.
11: Wiele spokojnych utworów, takich refleksyjnych, modlitewnych, ale też takich, przy których można trochę poszaleć, pobawić się. Wystąpią również z nami dzieci, które zaśpiewają dwie piosenki, także dla każdego znajdzie się coś fajnego. Adoracyjne, wesołe i do tańca. Takie utwory, między innymi jak Oceany, Bóg Przebudzenia, Adonai, na zakończenie Duszą ma Pana chwal, także taki utwór wyciszający już na koniec koncertu, bardzo piękny. Będą też utwory, które większość osób zna, także będzie można się bez problemu włączać do śpiewania.
12: Chór i instrumentaliści. No więc jeżeli chodzi o przygotowanie, no to już jest nasz już drugi koncert, więc do tego pierwszego koncertu przygotowania trwały dość długo, bo jak dobrze liczę, kilka miesięcy. Chyba od marca 2026 roku, właśnie tego roku. Więc no dość dużo i intensywnie było tych prób, ale fajnie jest uczestniczyć też w tych próbach, bo tworzy się oprócz jakby nauki śpiewu wszystkich partii, które się śpiewa i churalnie i jakby wokaliści poszczególne swoje partie, to też tworzy się wspólnota, więc też to tworzy taką magiczną, indywidualną atmosferę i to jest chyba unikatowe tutaj, bo wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną tak naprawdę. Tutaj raczej... Wiadomo, chodzi o też taki wyraz artystyczny, tego też ma to dla nas duże znaczenie i jakąś wartość, ale jednak to coś takiego głębszego chyba jest najbardziej istotnego w tym wydarzeniu. No pieśni wszystkie, które śpiewamy są religijne, więc też odnosimy się tutaj do wartości duchowych i myślę, że tak naprawdę każdy, kto przyjdzie, znajdzie coś dla siebie. Jakby koncert jest skierowany zarówno do osób wierzących, jak i tych, którzy jednak może troszkę inaczej traktują religię, wiarę, bo myślę, że tutaj poprzez jakby słuchanie też tych utworów można skupić się na jakiejś poszczególnej treści, która jakby dotrze do człowieka, nie? Więc to też jest takie dawanie świadectwa poprzez śpiew i każdy może jakby po prostu znaleźć coś dla siebie i wtedy właśnie odkryć jakby głębię też życia i sens poprzez właśnie uczestnictwo w takim wydarzeniu.
13: No, repertuar będzie bardzo bogaty, będzie troszeczkę tutaj muzyki takiej typu hip-hop, będzie też muzyka reggae, będzie muzyka, którą będziemy mogli nie tylko uwielbiać Pana Boga, ale przede wszystkim radować się, będzie naprawdę bardzo bogaty repertuar. No, przygotowania to jest bardzo taki, bardzo mocny i napięty czas, jest to taki naprawdę, można powiedzieć, trudny też czas, ponieważ próby odbywają się każdą sobotę, są to całodniowe próby, więc jest to dla nas chórzystów, solistów, muzyków bardzo wymagający czas, ale też bardzo piękny, bo możemy siebie nawzajem jakby tutaj docierać, ale też no, tworzyć pewną też taką grupę właśnie, zawiązać taką fajną wspólnotę właśnie uwielbieniową, którą jest rozpaleni duchem.
14: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
1: Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze, jest dzisiaj gościem w programie. Dzień dobry, witam pana.
15: Dzień dobry państwu.
1: Na jakim etapie są prace przy budowie remizy OSP w Potoku?
15: Remiza OSP w Potoku w tym roku w październiku prawdopodobnie zostanie oddana do użytku. Budowaliśmy ją w dwóch etapach. W roku ubiegłym ukończyliśmy pierwszy etap, czyli stan surowy. W tym roku obiekt, tak jak mówiłem, będzie oddany do użytku, łącznie z zagospodarowaniem terenu. No i ta jednostka już od tego roku będzie w pełni przystosowana do działań ratowniczo-gaśniczych. Tak też było do tej pory, ale zważywszy na fakt, że no nie było tej remizy, było to bardzo utrudnione. Dodatkowo jeszcze dostaną, może nie nowy, ale już takiej nowej generacji samochód marki Volvo, który przesuwamy z jednostki OSP do Bieszczynie, więc no, to będzie nowy czas dla tej jednostki.
1: A gdzie dotychczas stacjonowała jednostka?
15: To był taki garaż, który gmina wynajmuje dla jednostki w starych warsztatach w Potoku, no ale to już nie jest obiekt na dzisiejsze czasy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie profesjonalnej jednostki.
1: Proszę jeszcze przypomnieć koszt inwestycji.
15: Inwestycja zmieści się w kwocie ponad 1 200 000 zł. W tym roku będzie to kwota prawie 700 000 zł. No i tak to wszystko zostało obliczone, że strażacy będą już korzystać w tym roku z tej jednostki.
1: Jakie są kolejne etapy modernizacji oświetlenia w gminie po podpisaniu umowy na nowe lampy w miejscowości Potok przy DK28?
15: Podjęliśmy tutaj wspólnie z Radą Miejską w Jedliczu decyzję, że chcemy oświetlić całą drogę krajową. W tym roku, znaczy właściwie prace już trwają. To oświetlenie powstanie od granicy z miastem Krosno do górki w Potoku, czyli do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Jedlicza i ulicy Brzozowej. Dlatego podjęliśmy tą decyzję, że właśnie na tym odcinku jest najwięcej zdarzeń, są wypadki, także wypadki śmiertelne i uznaliśmy, że dla bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców gminy Jedlicze, ale wszystkich użytkowników tej drogi to oświetlenie zostanie wykonane. Kwota ponad 300 000 zł, prace są już realizowane.
1: A jakie inwestycje drogowe są obecnie realizowane, skoro już jesteśmy w tym temacie infrastruktury drogowej?
15: Działamy tutaj zarówno na odcinkach dróg gminnych, jak i realizujemy kolejne etapy oświetleń ulicznych. Jeżeli chodzi o drogi, mamy tutaj część chodnika przy ulicy Kościuszki w Jedliczu za kwotę około 50 tysięcy złotych. Mamy przebudowę drogi wewnętrznej w Podniebylu. Kończymy taki krótki, ale na razie pierwszy odcinek drogi gminnej w Potoku na Górce. To jest taka odnoga od drogi krajowej. Kończymy jeden odcinek drogi gminnej w Moderówce, ale w Moderówce wykonamy jeszcze remont jednej drogi gminnej w tym roku, taką, o którą mieszkańcy tutaj już od dawna zabiegali. Jest taki odcinek jeszcze drogi szutrowej do dzisiaj w Żarnowcu, około 400 metrów. Chcemy dokończyć remont drogi koło farmy fotowoltaicznej, więc za trzy, może za cztery miesiące te prace zostaną skończone. No jeżeli chodzi o oświetlenia uliczne, oczywiście są to prace projektowe, ale na przykład jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego na budowę nowego oświetlenia od Jedlicza, od ulicy Manierskiego przez praktycznie całą miejscowość Chlebna. Jest to długi odcinek, 400 tysięcy na to przeznaczyliśmy. No i chcemy, żeby tam powstało nowe oświetlenie. Jest to droga powiatowa, zadanie oczywiście realizuje gmina, bo to jest taki odcinek niebezpieczny.
1: Trwają również prace związane z realizacją inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej przy ulicach Podlas i Brzozowej w Jedliczu. Jakie są szczegóły z kolei tej inwestycji?
15: Jest to taki stosunkowo krótki odcinek za kwotę około 100 tysięcy złotych, ale wykonanie tego odcinka, do którego przyłączy się pewnie 12 posesji, otworzy nam drogę do dalszego projektowania i realizacji sieci wodociągowej na takim dość gęsto zaludnionym terenie Jedlicza. A więc to jest małe zadanie, ale bardzo ważne strategicznie. Oczywiście kończymy projektowanie kolejnych odcinków od Jedlicza do Długiego, do Domu Ludowego. Już będziemy szukać środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia. Oczywiście to, o czym już tutaj mówiłem też wielokrotnie, jesteśmy na takim bardzo wrażliwym i na bardzo ważnym etapie projektowania nowej magistrali wodociągowej, którą, przypominam, my wodę kupujemy hurtowo od krośnieńskiego MPGK. Pobieramy tą wodę z ujęcia Szczepańcowej, więc ta nasza magistrala przebiega przez teren gminy Chorkówka i Jedlicze. Jesteśmy już na takim, tak jak mówiłem, ważnym etapie domykającym, może do końca tego roku, jeżeli nie, to gdzieś w pierwszym kwartale przyszłego roku liczymy na to, że uzyskamy pozwolenie na budowę.
1: Czyli w najbliższym czasie w planach jest rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej?
15: Tak, woda to jest taki strategiczny element i jako samorząd przywiązujemy do kwestii dostarczania wody do mieszkańców bardzo, bardzo dużą wagę. Prawdopodobnie w tym roku przejmiemy część takiego ważnego wodociągu w Potoku. Jest to wodociąg administrowany przez krośnieński MPGK. Jesteśmy już tutaj z naszymi krośnieńskimi partnerami po wstępnych rozmowach i dążymy w kierunku przejęcia tego wodociągu na majątek naszej spółki komunalnej. Oczywiście warto przypomnieć tutaj też o programie, który prowadzimy już od tamtego roku, programie dofinansowania studni głębinowych dla mieszkańców. Mieszkańcy chętnie korzystają z dofinansowania w kwocie 6 tysięcy złotych do wywiercenia takiej studni.
1: Nadal można składać wnioski?
15: Mamy złożoną pulę wniosków, około 130. W tym roku zamkniemy tą pulę około 80, może 90 studni. W przyszłym roku chcielibyśmy dokończyć realizację tej puli złożonych przez mieszkańców wniosków. Wtedy będziemy przyjmować kolejne.
1: Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Na jaki cel zostanie przeznaczone?
15: Jak Państwo wiedzą, w ostatnim czasie, zresztą to widać też w przestrzeni medialnej, Na terenie Jedlicza, szczególnie wokół zakładu Orlen Południe, odbywa się sporo ćwiczeń i to są ćwiczenia, które traktujemy bardzo poważnie, ale w sytuacji zagrożenia potrzebujemy miejsc, gdzie będziemy mogli schronić mieszkańców, przynajmniej część, która przy ewentualnym ataku mogłaby zostać dotknięta w pewien sposób. Więc budynek Urzędu Urzędu Gminy w Jedliczu posiada taką przestrzeń podziemną, tak to nazwijmy, chociaż to nie jest tak do końca, którą chcemy zaadoptować dla infrastruktury i częściowo dla miejsc takiego schronienia. Wiele osób tam nie wejdzie, ale chcemy to zrobić, aby mieć zabezpieczoną infrastrukturę i w tym przypadku niewielką część mieszkańców, ale podejmujemy też kolejne kroki w celu projektowania nowej siedziby ośrodka kultury w dzielnicy Borek i tam chcielibyśmy takie miejsca ukrycia także wybudować dla mieszkańców, a jest to bardzo ważna tutaj pod kątem zabezpieczenia dzielnica Jedlicza, więc to nie jest tak, że w każdej wiosce muszą być takie miejsca, najlepiej gdyby tak było, ale nie wszystko zrobimy od razu, natomiast w takich newralgicznych miejscach chcemy te miejsca ukrycia tworzyć.
1: A na jakim etapie jest procedura?
15: Jeżeli chodzi o podziemia Urzędu Gminy Jedlicze, jesteśmy na etapie postępowania przetargowego. Otrzymaliśmy tutaj dofinansowanie z funduszy rządowych. Z panią wojewodą podpisałem niedawno umowę. W tym roku to zrealizujemy.
1: Trwają prace związane z modernizacją Domu Ludowego w Długiem. Na jakim są etapie i jaki jest ich cel?
15: Jest to takie duże przedsięwzięcie, które sprawiło nam troszkę kłopotów logistycznych i finansowych. Może nie kłopotów, ale musieliśmy się zmierzyć z takimi pracami dodatkowymi, które tutaj wyszły. Jest to przede wszystkim remont i taka całościowa modernizacja Domu Ludowego w Długiem, połączona z rozbudową remizy. To wszystko obejmuje projekt. I planowo w tym roku miały zostać zakończone wszystkie prace, łącznie z aranżacją wnętrza, z zakupem wyposażenia. Natomiast na początku roku, kiedy już wykonawca rozpoczął pewien etap tych prac, okazało się, że musimy wymienić jeszcze dach na całym budynku, stąd najpierw trzeba było zabezpieczyć środki dodatkowe do 2 milionów, jeszcze dodatkowe 700 tysięcy złotych. Rada Miejska tutaj przychylnie spojrzała na tą konieczność, więc Rada tutaj zabezpieczyła te środki. Niedługo podpisujemy aneks, ale prace cały czas się toczą. Do końca pierwszego kwartału przyszłego roku Dom Ludowy i tak naprawdę nowa remiza w Długim zostanie oddana do użytku.
1: Gmina inwestuje również w rozwój linii autobusowych. Czy są plany w związku z powstaniem kolejnych połączeń?
15: Tutaj rozmawiamy przede wszystkim z naszym głównym partnerem, czyli krośnieńskim MKS-em, który realizuje najwięcej
1: połączeń
15: na terenie gminy Jedlicze. Ostatnio udało się uruchomić wprawdzie dwa połączenia dziennie na całkowicie nowej linii z Krosna przez Dobieszyn do Jedlicza. W tym miesiącu, do końca tego miesiąca, złożymy wspólnie z miastem Krosnem projekt. Miasto chce zmodernizować czy rozbudować swoją zajezdnię autobusową. My chcemy wybudować nowe centrum przesiadkowe na Starej Targowicy. Miasto dodatkowo planuje zakupić nowy tabor autobusowy i jeżeli zakupi nowy tabor, to będziemy dalej rozmawiać o kolejnych połączeniach, czy zwiększeniu liczby kursów na istniejących połączeniach na teren gminy Jedlicze. Korzystamy także od strony Jasła nowych kursów przewoźnika Jasiel z Jasła. Mamy też przedsiębiorcę prywatnego, który realizuje kursy na naszym terenie w ramach aglomeracji, czyli nie poza gminę. No ale to wszystko okazuje się jeszcze być niewystarczające, więc bardzo liczymy tutaj na krośnieński MKS. Jeżeli tylko zakupią nowy tabor, będziemy dalej.
1: Pozostaje czekać.
15: Mam nadzieję, że już niedługo.
1: Trwa trwają zgłoszenia do budżetu obywatelskiego. Jakie projekty mogą zgłaszać mieszkańcy?
15: Budżet obywatelski wprowadziliśmy, powołaliśmy w roku ubiegłym i ta inicjatywa rozwija się, bardzo mi się podoba, ponieważ tak gdyby ożywia troszkę
1: aktywizuje
15: mieszkańców. No, są to w pełni demokratyczne wybory, jeżeli chodzi o wybór zadań. Pierwsze zadanie w tym roku już zrealizowaliśmy, które przegłosowali mieszkańcy. Był to remont, a właściwie budowa od nowa takiego balkoniku przy świetlicy, przy Jedlickiej Szkole Podstawowej. Były to zakupy dla strażaków, jest to część parkingu w dzielnicy Jedlicze-Męcinka. Tam mieszkańcy postanowili, że trzeba parking u remizy poszerzyć, więc to są zadania, o których decydują mieszkańcy. Gmina oczywiście przeznacza na to środki. Trwa nabór zadań do nowego budżetu obywatelskiego już na rok przyszły, więc czekamy na te zadania. My tutaj jako samorząd nie mieszamy się w to specjalnie, my tylko to obsługujemy, więc
1: wszystko w rękach mieszkańców.
15: Tworzymy zasady, doprowadzamy do głosowania. No i bardzo mi się podoba, że taka część decyzji należy bezpośrednio do mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.
1: Zbliżają się również dni gminy Jedlicze. Co czeka nie tylko mieszkańców, ale również gości gmin ościennych?
15: Bardzo serdecznie zapraszamy 11 i 12 lipca, więc za miesiąc. Dni Jedlicza to taki szczególny czas, kiedy chcemy się spotkać, troszeczkę pobawić, pośpiewać,
1: odpocząć,
15: potańczyć. Zapraszamy oczywiście gości, no ale mieszkańcy gminy odgrywają tutaj główną rolę. Jeżeli chodzi o występy, zależy nam na dwóch rzeczach tak naprawdę, żeby aktywizować lokalnych artystów i przestrzeń sceniczna Dni Jedlicza jest zarezerwowana także dla lokalnych artystów, muzyków i nie tylko i to naprawdę świetnie się sprawdza. Natomiast gwiazdami tegorocznych Dni Jedlicza będą w sobotę Grupson, a w niedzielę Sławomir i grupa Perfect. Także będzie można posłuchać naprawdę dobrej muzyki.
1: Również zapraszam i za rozmowę dziękuję. Tak tylko przypomnę, Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze, był gościem programu.
15: Dziękuję bardzo.
14: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy. Reklama. Sąsiedzie, pierwszy w tym roku młody bób. Już w MPM. Tylko w piątek i sobotę. Opakowanie 500 gramów. Kupisz za 7 zł. Tak, młody bób na szybki obiad albo letnią przekąskę. W MPM tylko 7 zł za opakowanie. Wyłącznie w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 10 zł.

0: 12,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Drobne detale czy ogromne zmiany?

0: McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska. Do surówek, sałatek i obiadu. W MPM tylko 3 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram. Prowadzisz firmę, remontujesz, budujesz albo często robisz zakupy dla swojej działalności? Dołącz do programu Partner Lokalny. Mrówki Jasło oraz Mrówki Pilzno i zyskaj więcej. Z kartą partnera lokalnego otrzymasz stały rabat od 5 do 10% na wybrane produkty. Możliwość rezerwacji towaru. Szybkie zakupy na telefon. Dowóz do klienta na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Oraz priorytetową obsługę. To wygoda, oszczędność czasu i realne wsparcie lokalnego biznesu. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło. Ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Szczegóły programu dostępne w sklepie oraz na naszym Facebooku. PSB Mrówka. Razem dla naszej okolicy.
6: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezydent odbiera Order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Prokurator generalny ma się zająć sprawą warszawskiego szpitala południowego. Awaria na kolei Poznań-Berlin potrwa nawet do poniedziałku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci Order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat reporter Cezary Jaszczyk.
2: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
3: My Polacy pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
2: Na ruch prezydenta w sprawie orderu trzeba było trochę poczekać, ale miało to być celowe działanie, by dać Ukrainie czas na wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji. Jak widać, Kijów nie ma zamiaru tego robić. A szef ukraińskiego MSZ-u skomentował już, że decyzja Karola Nawrockiego jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa. Kolejnym krokiem w sprawie będzie teraz kontrasygnata ze strony premiera.
1: A w innej sprawie premier zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego, aby sprawa szpitala południowego szybko została wyjaśniona. Donald Tusk zaznaczył, że dociera do niego coraz więcej informacji na temat źródeł konfliktu w tej placówce. Wczoraj minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że postępowanie w sprawie szpitala będzie pod jego nadzorem. Policja zatrzymała podejrzanego o dokonanie napadu na łódzki kantor. To 22-letni Kolumbijczyk. Za napad z bronią w ręku może mu grozić 20 lat więzienia. Nawet do poniedziałku rana mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin. Przez usterkę sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Regionalni przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, a pociągi dalekobieżne są kierowane na objazdy. W południe, po dniu przerwy, do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę, mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
4: To przecież brązowy medalista Mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek.
1: Polska i Holandia zagrają ze sobą po raz pierwszy w tym sezonie.

dzisiaj upały w całej Polsce, na zachodzie nawet 34 stopnie. Ale razem z tymi upałami do kraju przypłynęły deszczowe chmury, burze na zachodzie, podobnie jak wczoraj, dzisiaj też może intensywnie padać, także grad. A jutro burze w całym kraju.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę.
0: Reklama.
3: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarche Dębica w Galerii Raj. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno trwa czerwcowa promocja. Wszystko w mistrzowskich cenach. Przygotuj ogród, dom i warsztat na lato. W ofercie między innymi baseny, leżaki, huśtawki ogrodowe, grille, kosiarki, wentylatory, narzędzia, chemia gospodarcza oraz artykuły remontowe. Z aplikacją Moja Mrówka kupujesz jeszcze taniej. Promocja trwa od 10 do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Wszystko w mistrzowskich cenach.
2: Reklama.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się

0: zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, miejską orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
2: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Szef biura prezydenta Ukrainy zrzekł się polskiego odznaczenia. Drzewo zawaliło się na nastolatka w trakcie burzy w Wielkopolsce. W kilka minut rozeszły się ostatnio podlaskie bony turystyczne. Dziś kolejna okazja, by je upolować. Agnieszka Trojanowska-Bis, polskiego odznaczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, zrzekł się szef biura prezydenta Ukrainy. Kryło Budanow został odznaczony przez Polskę w ubiegłym roku. To decyzja, która jest odpowiedzią na odebranie przez polskiego prezydenta prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Wołodymyr Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Nastolatek został ranny w wyniku zawalenia się drzewa w Wielkopolsce. Chłopiec doznał urazu nogi. Przez województwo wielkopolskie wieczorem i w nocy przeszły potężne burze. Strażacy pracowali nieustannie do rana, mówi dyżurny Straży Pożarnej w Poznaniu Błażej Wiącek.
2: Na godzinę 8 za wczorajszą służbę mieliśmy około 550 zdarzeń atmosferycznych. Głównie zalane piwnice i połamane drzewa.
1: Silna burza była m.in. w Lesznie, gdzie odbywały się pokazy lotnicze. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa zdecydowali się je przerwać. Widzowie musieli się ewakuować. A dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami dla 10 województw. Pogodnie dziś jedynie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowo-wschodnich. Dla obszaru całej Polski wydano także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. W mocy pozostają także wczorajsze ostrzeżenia przed upałami w niemal całym kraju we wszystkich województwach z wyjątkiem Podlaskiego. Te kilka minut może rozgrzać systemy internetowe do czerwoności. Dziś przed południem będzie można wygenerować podlaskie bony turystyczne do wykorzystania w wakacje. Do rozdania będą 3000 voucherów o wartości 300 zł każdy. Skorzystać z nich będą mogli wybierający się na co najmniej 3-dniowy wypoczynek na Podlasie. Podlaski bon turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów. To już kolejna edycja. W poprzednich bony rozchodziły się w kilka minut.

0: niemal w całym kraju możliwe dziś burze, ale także upał. Powyżej 30 stopni niemal wszędzie, na zachodzie do nawet 34, ale z zachodu dziś będą nadchodzić fale burzowe i ulewne. Podobnie jak wczoraj, znowu pogoda będzie gwałtowna, możliwe będą lokalne podtopienia i grad. Jutro też gorący dzień i burze możliwe w całym kraju.
1: Reklama. Świętuj urodziny Dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
3: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny.

0: informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Sąsiedzie, pierwszy w tym roku młody bób. Już w MPM. Tylko w piątek i sobotę. Opakowanie 500 gramów. Kupisz za 7 zł. Tak, młody bób na szybki obiad albo letnią przekąskę. W MPM tylko 7 zł za opakowanie. Wyłącznie w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 10 zł.
4: Reklama.
5: Słuchasz Trend Radio.

Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się nisko w tę piękną czerwcową sobotę. Mamy 20 czerwca, za oknami słońce, a w głośnikach mnóstwo dobrej energii gwarantowane. Przed nami fantastyczny weekend, który spędzimy wspólnie przez najbliższe godziny. Natomiast będę dbać o wasz dobry nastrój, serwować najlepsze letnie hity i sprawdzone informacje. Paszcie poranną kawę, otwierajcie okna i łapcie pozytywne wibracje z Trendy Radiem. Gwarantuję również trochę ochłody dzisiejszego dnia, bo ta może się przydać. Co planujecie wy z kolei na dzisiejszy dzień? Dajcie znać, a tymczasem ruszamy z pierwszą porcją muzyki. Amore, damo, damo, damo.

0: pensji tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarche Dębica w Galerii Raj. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki, a otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca czerwca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
2: Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
3: Reklama.
4: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

Czas na stały punkt poranka, czyli sprawdzamy, kto dzisiaj świętuje i komu składamy najserdeczniejsze życzenia. A lista jest dziś naprawdę imponująca. Imieniny obchodzą Bożena, Bogna, Florentyna oraz Jan, Tomasz, Rafał, Michał, Bogumiła, Franciszek, Dina, Makary, Sylweriusz, Bengina, Hektor, Rafaela, Baltazar, Gema, Adalbert, Edburg oraz sam Jan Chrzciciel. Jeśli macie w swoim otoczeniu solenizantów, o tych pięknych imionach marsz po kwiatki, piszcie smsy albo po prostu zadzwońcie. Wszystkim świętującym życzymy uśmiechu, no i samych słonecznych dni z Trendy Radiem oczywiście.

0: Reklama. Szukasz idealnego miejsca na zdrowy wypoczynek dla Twojego dziecka? Włącz drugi odcinek audycji Dolina Zdrowia Podkarpacie. Po zeszłotygodniowym debiucie ruszamy do Rymanowa Zdroju. Odwiedź z nami szpital uzdrowiskowy Zimowit i zobacz, jak inwestujemy w nowoczesne zdrowie najmłodszych. Odetchnij też przy rymanowskich tężniach. Partnerem cyklu jest województwo podkarpackie. Rymanów Zdrój, stolica dziecięcego uśmiechu, czeka. Zapraszamy na audycję po 14:00.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 160.

0: na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
2: A ja lubię cię jak ja.

Czy wiedzieliście, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Żonglerki? To idealne święto na sobotę. Żonglowanie to nie lada sztuka i to nie tylko w cyrku. Umówmy się, większość z nas codziennie żongluje czasem między pracą, zakupami, domem, no i odpoczynkiem. Jeśli jednak chcecie spróbować tradycyjnie, weźcie 3 mandarynki albo parówki z lodówki i do dzieła. Podobno żonglowanie świetnie rozwija mózg i poprawia refleks. Tylko ostrożnie z jajkami, bo sprzątanie w kuchni w sobotę rano to mało wakacyjna rozrywka. U nas na antenie żonglowanie tak, ale tylko najlepszymi hitami. Zresztą sami posłuchajcie.

0: Trendy Radio. Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
1: Reklama. Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

Wracamy do muzyki, która idealnie pasuje do sobotniego przedpołudnia. Za chwilę w głośnikach klasyk, przy którym noga sama rwie się do tańca. Ale dodatkowo pomaga nam w tym tempo, które w tej piosence wynosi około 120 uderzeń na minutę, automatycznie poprawia nasz humor, no i sprawia, że szybciej radzimy sobie z domowymi obowiązkami, czyli idealny patent na sobotnie sprzątanie. Sprawdźmy, jak ten mechanizm zadziała na Was. Przed nami genialny numer. Podkręć.

0: Blisko zagrożeń związanych z burzami odnotowali w ciągu minionej doby strażacy w całym kraju. Najwięcej zdarzeń było w Wielkopolsce, ponad 500, ale wiele wyjazdów mieli też strażacy z województwa zachodniopomorskiego, mówi rzecznik strażaków ze Szczecina Dariusz Szacht.
1: Działania strażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, likwidacji skutków lokalnych podtopień, wypompowywaniu wody zalanych posesji, czy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, chociażby zerwany dach budynku w miejscowości Mielno-Pyrzyckie, a także zerwany dach budynku w miejscowości Marwice w powiecie gryfińskim.
0: Dziś w kraju burze wystąpią po południu, pogodnie jedynie na Podlasiu. Prezydent Polski odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Ta decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, to też sygnał ostrzegawczy dla Kijowa, ale jak mówi Karol Nawrocki.
2: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
0: Prezydent zdecydował się na odebranie odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi w odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. Twoja rozwaga może uratować życie, przypomina policja w mediach społecznościowych. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do wczoraj utonęło w kraju 47 osób. Już za godzinę rusza nabór na podlaski bon turystyczny. To pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą sytuacją na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Turyści mogą dziś wygenerować bon na 300 zł do wydania właśnie na Podlasiu. Nabór rusza o godzinie 11 poprzez stronę podlaskibonturystyczny.pl, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
3: Między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o Podlaski Bon Turystyczny na pobyt minimum 3 nocy.
0: W poprzednich edycjach bony rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, dosłownie w kilka minut.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy pogodowe doniesienia dla naszego regionu na dzisiejszy dzień, a dzień zaczynamy z nieco większym zachmurzeniem, ale bez obaw słońce dzisiejszego dnia się pojawi i przygrzeje mocno, bo w najcieplejszym momencie dzisiejszego dnia do 29 stopni, choć te temperatury może jeszcze nie wydają się realne, ale będą. Będzie też również coraz pogodniej, obecnie zachmurzenie w granicach 80% w ciągu dnia będzie spadać, tak aby po południu było na poziomie zaledwie 19-20%. Dzisiaj towarzyszy nam wiatr wschodni, który wieje ze średnią prędkością dochodzącą tylko do 10 km na godzinę. Na barometrach 1022 hektopaskale. Biometr dzisiejszego dnia jest obojętny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
3: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbed, Styro.

Bud Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41 w godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami. Reklama.

Łapiemy falę dobrej energii, bo dziś obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Surfingu. I choć do najbliższego oceanu mamy spory kawałek, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby poczuć ten plażowy luz. Tym bardziej, że oficjalne wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Już za kilka dni, już za chwil parę, dzieciaki rzucą plecaki w kąt, a wielu z nas odlicza godziny do urlopów. Macie już zaplanowane letnie wyjazdy? Może Mazury, a może najpiękniejsze polskie góry, Bieszczady? Gdziekolwiek się wybieracie, spakujcie do torby dobry humor. Poczujmy ten plażowy klimat, już tutaj jest. Przed nami Mr. President i kultowe Coco Jumbo. Róbcie radio głośniej, no i przygotowujemy się do tych wakacji. No prawie już są.

0: Reklama. Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na Plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Plikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Plikomarsze Dębica w Galerii Raj.
2: Prowadzisz firmę, remontujesz, budujesz albo często robisz zakupy dla swojej działalności? Dołącz do programu Partner Lokalny. Mrówki Jasło oraz Mrówki Pilzno i zyskaj więcej. Z kartą partnera lokalnego otrzymasz stały rabat od 5 do 10% na wybrane produkty. Możliwość rezerwacji towaru. Szybkie zakupy na telefon. Dowóz do klienta na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Oraz priorytetową obsługę. To wygoda, oszczędność czasu i realne wsparcie lokalnego biznesu. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło. Ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Szczegóły programu dostępne w sklepie oraz na naszym Facebooku. PSB Mrówka. Razem dla naszej okolicy.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
4: W weekendowym programie zaglądamy do naszego regionu, tym razem do gminy Brzostek, która wczorajszego dnia uroczyście upamiętniła 82. rocznicę niemieckiej pacyfikacji miejscowości. Oficjalne obchody połączyły elementy religijne, patriotyczne oraz edukacyjne. O szczegółach Zbigniew Kowalski, burmistrz gminy Brzostek.
5: To tragiczne momenty dla rodzin, dla przede wszystkim tych, którzy zostali tutaj napadnięci w brutalny sposób przez Niemców i wymordowani za to, że byli Polakami, za to, że bronili Polski, za to, że no w zasadzie za nic. Po prostu zostali wymordowani na podstawie listy, którą zgłosił człowiek, który był przeciwny Polakom, chciał się układać z Niemcami.
4: Pacyfikacja Brzostku była brutalną akcją odwetową i antypartyzancką, prowadzoną przez niemieckiego okupanta latem 1944 roku, która niemal całkowicie sparaliżowała lokalne struktury polskiego państwa podziemnego. Główna fala terroru uderzyła w miasteczko 20 czerwca 1944 roku, kiedy Niemcy wkroczyli do Brzostku i na miejscu bestialsko zamordowali 11 mieszkańców, mówi pani Danuta, rodzina ofiary.
6: Zbudził nas, domowników, okrutny łomot do drzwi i komenda otwierać. Wyszedł gestapowiec SS Galicjan. Ubieraj się, jesteś aresztowany. Tato pyta, co mogę wziąć ze sobą? Nic ci nie potrzeba. I kopiąc, poniewierając im, ja wtedy tylko płakałam, mama też. Bili ich kolbami, jak tylko mogli, tak ich torturowali. Później usadowili ich w ciężarówkach. Jeden pan, który był chyba notariuszem, przypalali mu papierosy na udach, a resztę katowali. Zatrzymali się w Kołaczycach. Była tam dzielnica, która się nazywała Szubienica. Wszyscy myśleli, że tam zginą, ale po chwili odjechali i zawieźli ich do więzienia gestapowskiego w Jaśle, bardzo okrutnego.
4: Zwieńczeniem obchodów był koncert Krzysztofa Iwaneczki. Artysta zaprezentował zgromadzonym swój autorski, głęboko patriotyczny projekt zatytułowany Tryptyk Niepodległa.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
2: Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska. Do surówek, sałatek i obiadu. W MPM tylko 3 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
3: Szukasz idealnego miejsca na zdrowy wypoczynek dla Twojego dziecka? Włącz drugi odcinek audycji Dolina Zdrowia Podkarpacie. Po zeszłotygodniowym debiucie ruszamy do Rymanowa Zdroju. Odwiedź z nami szpital uzdrowiskowy Zimowit i zobacz, jak inwestujemy w nowoczesne zdrowie najmłodszych. Odetchnij też przy rymanowskich tężniach. Partnerem cyklu jest województwo podkarpackie. Rymanów Zdrój, stolica dziecięcego uśmiechu, czeka. Zapraszamy na audycję po 14:00.
0: Rick.

Słońce świeci coraz mocniej, a my podkręcamy tempo na antenie Trendy Radia. Czas na absolutnie energetyczny, genialny hit, który idealnie pasuje do dzisiejszej pogody. Przed nami Christian Marci i wokalistka Solea w utworze, który samym tytułem mówi wszystko. Summer is Magic. To odświeżona wersja kultowego klasyka z lat 90., która w tym wykonaniu brzmi bardzo, bardzo zacnie. Sami posłuchajcie. Lato to magia, a ta muzyka, no cóż, to czary. Ręce w górę, no i trochę się dzisiaj poruszajmy. Wiem, jeszcze nie jest tak bardzo gorąco. Da się zrobić. Oh, hey!

0: Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy. Reklama.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów. Dla ciebie. W Krośnie.

0: Trendy Radio. Zaglądamy teraz do Iwonicza, gdzie Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza Zdroju zaprasza do udziału w tegorocznej inauguracji sezonu uzdrowiskowego. Mieszkańcy oraz turyści są zachęcani do przybycia w strojach stylizowanych na dawne epoki. Kostiumy pozwolą w pełni wczuć się w historyczną atmosferę uzdrowiska. A o szczegółach Halina Józefczyk-Habrat, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza Zdroju.
1: Wśród naturalnej dekoracji naszych budynków zobaczycie Państwo, ale też im będziecie mogli wziąć udział w odtańczeniu poloneza Michała Kleopasa Ogińskiego, zobaczycie przepiękny polka z inscenizacją w wykonaniu Przemyślskiego Stowarzyszenia Damy i Huzary, pokaz strojów, posłuchać epokowej muzyki, przeżyć niezapomniane chwile, zobaczyć, jak wygląda Iwonicz i przypomnieć mieć sobie, że przecież kiedyś były inne czasy, kiedy Iwoniczem przechadzały się damy w pięknych balowych sukniach, eleganccy panowie, więc zapraszam do Iwonicza Zdroju.
0: Świętowanie rozpocznie się jutro o godzinie 15 na placu Józefa Dietla.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po aferze szpitalnej prezydent Warszawy ma coraz większe problemy. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej z zarzutem i wnioskiem o areszt. Jutro jubileuszowy mecz na Mundialu, będzie to widać na murawie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Politycy PiS składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To w związku z aferą i nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
2: Jak złapią cię za szpital, mów, że to nie twój szpital. Jak złapią cię za radnego, mówią, że to nie twój radny. Ale jak złapali go za komórkę, to nagle się okazuje, że nie odczytał wiadomości.
1: Według ustaleń portalu Zero.pl prezydent Warszawy otrzymał w lipcu ubiegłego roku szczegółową informację o zastrzeżeniach dotyczących funkcjonowania Warszawskiego Szpitala Południowego oraz działalności lekarza Dawida Kasprzyka. Autorem wiadomości był ówczesny ordynator oddziału chirurgii, który 2 miesiące później stracił pracę. Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrypeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą, mówi rzecznik prokuratury krajowej i prokurator Przemysław Nowak.
3: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
1: Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Upał, a potem burze. To scenariusz pogodowy na dziś. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 15 województw, to alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Strażacy apelują.
4: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodu w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
1: Mówił rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burze mają pojawić się około godziny 14, ale dziś także upały średnio do 30 stopni. Wyjątkowy mecz odbędzie się jutro w trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata. To tysięczne spotkanie w historii Mundialu. Z tego powodu FIFA zapowiedziała, że sędziowie podczas spotkania Tunezji z Japonią będą mieli okolicznościowe naszywki na strojach, dokładnie na rękawach. Możecie tam szukać napisu Mecz 1000. Jubileuszowy mecz to zaplanowany na jutrzejszy poranek czasu polskiego starcie Tunezji z Japonią, które rozegrane będzie w meksykańskiej miejscowości Guadalupe koło Monterrey.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj na termometrach do 29 stopni Celsjusza, na barometrach natomiast 1022 hektopaskale. Towarzyszy nam dzisiaj wiatr z kierunku zachodniego, który wieje ze średnią prędkością 5 km na godzinę, a w porywach ta prędkość wzrasta do 15. Najbliższe godziny to wyższe temperatury, również najbliższa noc to również noc z temperaturami oscylującymi niemal na poziomie 20 stopni. Jutro pierwszy dzień lata, ale również temperatury będą nam o tym przypominać, bo w regionie nawet do 31 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Mechanik poszukiwany.
4: Euroserwis w Jaśle powiększa zespół.
3: Jeżeli masz doświadczenie w naprawie maszyn budowlanych, przemysłowych lub hydraulice siłowej, cenisz dobrą atmosferę i stabilne warunki pracy, ta oferta jest dla Ciebie. Oferujemy pełen etat, dobre zarobki oraz pewne zatrudnienie w firmie z ponad 20-letnim doświadczeniem.
5: Euroserwis Jasło. Dołącz do naszego zespołu. Telefon
3: 535 295 738. Powtarzam. 535 295 738.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
3: Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
4: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Weekend w pełni, dużo się dzieje, a ekipa Trendy Radia jak zawsze tam, gdzie bije serce regionu. Przypominam, że na naszej stronie internetowej trendyradio.pl znajdziecie świeże relacje, galerie zdjęć i materiały wideo z różnych wydarzeń, w których bierzemy udział. Zaglądajcie również na nasze media społecznościowe. Jak widać, po ilościach odsłon lubicie sobie pooglądać, co dla Was przygotowaliśmy. Nie inaczej będzie również. Ten weekend sporo ciekawych rzeczy się tam pojawi. A przez wygodną aplikację mobilną oraz przez player na stronie, jeżeli właśnie odpalacie samochód i ruszacie w dłuższą podróż, również możemy być razem, również w aplikacji Janosik, która pomoże nam bezpiecznie dotrzeć do celu, czyli bezpiecznej drogi. I jedźcie z najlepszym brzmieniem, czyli z Trendy Radiem. Szerokości dla wszystkich podróżujących dzisiaj.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
2: Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę.
0: Reklama.
3: Tak, to dla Ciebie gra. Trendy Radio.

0: Zaglądamy teraz do Jasła. Tutaj Miejska Biblioteka Publiczna ma propozycję dla wszystkich, którzy kompletują urlopowy ekwipunek. Od środy do piątku w przyszłym tygodniu biblioteka sprzedaje książki wycofane z księgozbioru, egzemplarze zdezaktualizowane, zniszczone lub zduplikowane, a cena każdego egzemplarza to tylko symboliczne 2 złote. O tym Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
1: Lada dzień rozpoczną się wakacje. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle ma dla Państwa doskonałą propozycję, zwłaszcza dla tych, którzy kompletują właśnie urlopowy ekwipunek od 24 do 26 czerwca. Sprzedajemy bowiem książki wycofane z księgozbioru. Egzemplarze zdeaktualizowane, zniszczone lub zduplikowane. Przygotowaliśmy setki tytułów, które mogą stać się idealnymi towarzyszami letnich podróży. Jest to idealne opcja, by zaopatrzyć się w lektury, których nie szkoda zabrać na plażę, do lasu czy na lody.
0: Kiermasz odbędzie się w dniach 24 do 26 czerwca, w środę i czwartek w godzinach od 10 do 18, natomiast w piątek w godzinach od 9 do 16.

0: Reklama. Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.

0: narzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a od

0: 20. legendarny zespół Jam. O 22. dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje, strefa gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
1: Reklama. Zawsze trendy hity, trendy radio.

Zbliża się południe, sobota rozkręca się na dobre. Czas wrzucić się pełen luz, zapomnieć o problemach z całego tygodnia i po prostu cieszyć się weekendem. A nic tak nie poprawia nastroju, jak sprawdzony, melodyjny i niesamowicie skoczny letni hit. Przed nami formacja Mik i ich nowość Hej Kochana. Gwarantuję, że ten refren będziecie nosić przez resztę dnia. Panie proszą panów, panowie proszą panie. Ruszamy z weekendowym klimatem. Na cały regulator proszę.

Trend Radio. Reklama. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno trwa czerwcowa promocja. Wszystko w mistrzowskich cenach. Przygotuj ogród, dom i warsztat na lato. W ofercie między innymi baseny, leżaki, huśtawki ogrodowe, grille, kosiarki, wentylatory, narzędzia, chemia gospodarcza oraz artykuły remontowe. Z aplikacją Moja Mrówka kupujesz jeszcze taniej. Promocja trwa od 10 do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Wszystko w mistrzowskich cenach. Szukasz idealnego miejsca na zdrowy wypoczynek dla Twojego dziecka? Włącz drugi odcinek audycji Dolina Zdrowia Podkarpacie. Po zeszłotygodniowym debiucie ruszamy do Rymanowa Zdroju. Odwiedź z nami szpital uzdrowiskowy Zimowit i zobacz, jak inwestujemy w nowoczesne zdrowie najmłodszych. Odetchnij też przy rymanowskich tężniach. Partnerem cyklu jest województwo podkarpackie. Rymanów Zdrój, stolica dziecięcego uśmiechu, czeka. Zapraszamy na audycję po 14:00. Reklama.

0: Zaglądamy do naszego regionu, tym razem z mniej pozytywnymi informacjami, bo mieszkańcy Bieszczad mają ograniczony dostęp do ochrony zdrowia, szczególnie do specjalistycznych świadczeń medycznych, w tym usług ginekologicznych, położniczych oraz logopedycznych. Dodatkowe ograniczenie dostępności opieki zdrowotnej pogłębia istniejące nierówności w dostępie do świadczeń i negatywnie wpływa również na jakość życia mieszkańców regionu. Pogarszający się dostęp do usług medycznych przekłada się na obniżenie ogólnego poziomu zdrowia mieszkańców, wzrost ryzyka wykluczenia zdrowotnego oraz nasilanie niekorzystnych trendów demograficznych. A o szczegółach Duszan Augustyn z Ruchu Społecznego w obronie szpitala w Lesku.
1: Dostęp do opieki zdrowotnej na takim podstawowym poziomie, to znaczy dostęp do SOR-u w sytuacjach krytycznych, ale też dostęp do oddziałów, które są dla nas niezbędne do tego, żeby móc funkcjonować. Mówię tutaj na przykład o ginekologii i położnictwie, ale również na przykład o laryngologii, która w Sanoku, co prawda, jest zamykana, a to jest ostatnia laryngologia w tej części Polski. I ogólnie mamy wrażenie, że ochrona zdrowia właśnie w regionach takich jak nasz, szczególnie w regionach poza aglomeracjami, jest po prostu głodzona, jest ucinana i to ma realne konsekwencje dla naszego regionu. Nie tylko społeczne, ale też ekonomiczne. No bo jak w takim regionie, gdzie nie ma dostępu do podstawowej ochrony zdrowia, mają się osiedlać ludzie, mają inwestować.
0: W dłuższej perspektywie niedostateczna infrastruktura ochrony zdrowia może podważyć stabilność gospodarczą regionu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Turyści rzucili się na podlaskie bony turystyczne. Wystarczyło kilka minut. Nie kończą się problemy prezydenta Warszawy w związku ze szpitalem południowym. Rolnik z Bangladeszu uszył gigantyczną flagę na mundial, ale nie dla swojej drużyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Podlaski bon turystyczny rozdany w dosłownie kilka minut. Środki zostały wyczerpane. Szczęśliwcy, którym udało się załapać, dostaną vouchery do wykorzystania na Podlasiu we wskazanych obiektach, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
2: W wysokości 300 zł na pobyt minimum 3 nocy.
1: Program ma ożywić lokalną branżę turystyczną i przekonać turystów, że wypoczynek na Podlasiu może być atrakcyjny i bezpieczny. Po porannej awarii do mieszkań w Szczecinie wraca woda. Przez kilka godzin mieszkańcy byli pozbawieni, ponieważ uszkodził się wodociąg o tak zwanej dużej średnicy, co spowodowało albo całkowity brak wody, albo bardzo niskie ciśnienie w kranach, mówi rzecznik miejskich wodociągów Hanna Pieczyńska.
3: Do naprawy uszkodzonego wodociągu przystąpimy najprawdopodobniej w poniedziałek. Za wszelkie utrudnienia oczywiście serdecznie przepraszamy.
1: Woda powoli wraca m.in. do takich dzielnic jak Gumieńce, Pogodno i do Śródmieścia w Szczecinie. O możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do prokuratury zawiadomienie składają politycy PiS. Chodzi o aferę i nieprawidłowości w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach. Informował ówczesny ordynator oddziału chirurgii. 2 miesiące później ten lekarz stracił pracę, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
4: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie otrzymał, czytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan nigdzie nie wpoczyta? No naprawdę, no czy leci z nami pilot? No.
1: Zdaniem polityków PiS to sprawa, którą powinni zająć się śledczy. W różny sposób kibice okazują swoje przywiązanie do drużyn, nie zawsze swoich. Rolnik z Bangladeszu kibicuje Niemcom. Z tej okazji na mundial uszył 7,5-kilometrową flagę w barwach niemieckiej reprezentacji i rozwinął ją w swojej miejscowości w Magurze. Jak podkreśla, jego więź z Niemcami ma osobisty wymiar. 20 lat temu wrócił do zdrowia dzięki niemieckim lekom. Nad flagą pracował 3 miesiące, do czego użył 1000 metrów materiału. Bangladesz nigdy nie zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najpopularniejszym sportem w tym kraju jest zdecydowanie krykiet.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiaj na termometrach do 29 stopni Celsjusza, na barometrach natomiast 1022 hektopaskale. Ciśnienie atmosferyczne dzisiejszego dnia będzie utrzymywać się na stałym poziomie. Wiatr wieje z kierunku wschodniego ze średnią prędkością dochodzącą do 10 km na godzinę. Zachmurzenie na poziomie 65%. Biometr dzisiejszego dnia jest obojętny. Najbliższa noc ciepła z temperaturami przekraczającymi 18-19 stopni i również to też zapowiedź bardzo ciepłego jutrzejszego dnia, wręcz upalnego, bo jutro nawet do 30-31 stopni Celsjusza.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
3: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
4: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września.

0: 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki, a otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca czerwca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
5: Reklama.
6: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w Gorlicach.

Teraz na antenie Trendy Radia czas na coś absolutnie wyjątkowego. Premiera tego utworu miała miejsce zaledwie kilkanaście dni temu, na samym początku czerwca, a dla mnie to już teraz prawdziwy, no cóż, hymn lata 2026 przed nami. David Guetta, Alok oraz Stick Figure w genialnym, naprawdę genialnym utworze Run, Run, River, Angels Above Me. Ten utwór to niesamowite połączenie trzech muzycznych światów: francuskiego house'u, brazylijskiego vibe'u i amerykańskiego reggae. Oparte na wcześniejszym hicie grupy Stick Figure, to potężna dawka genialnej energii, no i słońca, a tego nam trochę brakowało, natomiast ten weekend z pewnością nie zabraknie. Posłuchajcie, jak brzmi hit tego lata. Dla mnie numer jeden.

0: goodbye.
1: Reklama. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
2: Mamy kłady dla każdego.
1: Zapraszamy.
3: Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
1: Reklama.
4: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Jaśle.

0: W weekendowym programie zaglądamy teraz do Gorlic, gdzie miasto Gorlice realizuje kolejne inwestycje poprawiające dostępność budynków oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami. Obecnie trwają kompleksowe prace modernizacyjne w miejskim przedszkolu nr 5, a w okresie wakacyjnym rozpoczną się w miejskim zespole szkół nr 1. Oba zadania realizowane są w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski. O szczegółach Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice.
1: W ostatnim czasie mieliśmy trochę takich inwestycji, między innymi projekt likwidacja barier architektonicznych w placówkach wychowania przedszkolnego oraz szkołach podstawowych na obszarze miasta Gorlice. Głównym celem było stworzenie takiej przestrzeni wolnej od dyskryminacji, przyjaznej, wspierającej, otwartej na osoby w różnej sytuacji w miejskim przedszkolu nr 5 oraz miejskim zespole szkół nr 1 w Gorlicach. Prowadzimy kilka właśnie działań, między innymi związanych z tym programem, jak również z przygotowaniem stołówki szkolnej. Będzie tam całkowicie niezależna stołówka szkolna, złamane bariery dla niepełnosprawnych, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Także te wszystkie prace się przenikają.
0: Realizacja obu inwestycji ma na celu poprawę dostępności budynków oświatowych oraz stworzenie bardziej komfortowych i bezpiecznych warunków dla dzieci, uczniów i osób ze szczególnymi potrzebami.

0: Trendy Radio.
1: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
2: Prowadzisz firmę, remontujesz, budujesz albo często robisz zakupy dla swojej działalności? Dołącz do programu Partner Lokalny. Mrówki Jasło oraz Mrówki Pilzno i zyskaj więcej. Z kartą partnera lokalnego otrzymasz stały rabat od 5 do 10% na wybrane produkty. Możliwość rezerwacji towaru, szybkie zakupy na telefon, dowóz do klienta na terenie Jasła, Pilzna i okolic oraz priorytetową obsługę. To wygoda, oszczędność czasu i realne wsparcie lokalnego biznesu. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Szczegóły programu dostępne w sklepie oraz na naszym Facebooku. PSB Mrówka. Razem dla naszej okolicy.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Gastorama. Teoria i praktyka.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Sąsiedzie, pierwszy w tym roku młody bób. Już w MPM. Tylko w piątek i sobotę. Opakowanie 500 gramów. Kupisz za 7 zł. Tak, młody bób na szybki obiad albo letnią przekąskę. W MPM tylko 7 zł za opakowanie. Wyłącznie w piątek i sobotę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 10 zł. Reklama.
2: Can't touch this. Touch this.

Za kilka chwil w głośnikach Trend Radia pojawi się utwór, który nie pozwala ustać w miejscu. Matt Holder i jego energetyczna produkcja Don't Let It Go. Matt Holder słynie z tego, że w swoich produkcjach ukrywa drobne, ograniczone dźwięki natury, które idealnie rezonują z naszym mózgiem, wywołując poczucie wolności i przestrzeni, a tego w sobotę na pewno nam potrzeba. Sam raz na słoneczne chwile, które dzisiejszego dnia przed nami. Nie puszczajcie tej energii nigdzie, niech zostanie z nami, posłuchajcie Matt Holder, Don't Let It Go. No i tak będziemy się trzymać tego weekendu i nie pozwolimy mu się nam wyrwać z rąk.

Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy. Reklama.

0: Trendy Radio teraz o Stowarzyszeniu Salezjanów Współpracowników w Wiaśle działającym od 2002 roku przy parafii w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jest to świecka gałąź rodziny salezjańskiej założona przez świętego Jana Bosko. Ich głównym celem jest codzienne życie charyzmatem salezjańskim, praca wychowawcza, ewangelizacja oraz niesienie pomocy potrzebującym i młodzieży. O szczegółach Beata Cygnar, koordynator Centrum Lokalnego Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Jasłofara.
1: Nasza wspólnota, o ile mi wiadomo, jest jedyną w Polsce, która działa przy parafii diecezjalnej, a nie przy parafii salezjańskiej. Skupia ona członków z różnych jasielskich parafii, nie tylko z parafii Fara, ale także też z okolicznych miejscowości. Jasielska wspólnota realizuje swoje powołanie w świecie poprzez trzy główne obszary działań. Są to inicjatywy formacyjne i duchowe, polegające na tym, że członkowie z Jasła regularnie uczestniczą w ogólnopolskich i prowincjalnych wydarzeniach formacyjnych, takie jak na przykład Dni Duchowości Salezjańskiej w Szczyrku czy Wielkopostne Dni Skupienia. Wspólnota organizuje oraz bierze udział w prowincjalnych spotkaniach opłatkowych i kongresach prowincjacji krakowskiej, dbając o budowanie relacji właśnie wewnątrz wspólnoty w szerszym zakresie niż centrum lokalne.
0: Członkowie aktywnie wspierają lokalne inicjatywy duszpasterskie, organizują m.in. grupy modlitewne i wspierają wydarzenia religijne.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. Podlasie rozdało bony turystyczne, vouchery zniknęły w kilka minut. Polak maluje ściany na czeskiej ulicy. To międzynarodowy projekt. Agnieszka Trojanowska-Bis. Domagamy się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu i ponosimy ryzyko. Zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy, Sikorski odpowiedział, że w Unii Europejskiej między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni Rosją agresją niż Niemcy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Władimirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Komentarze międzynarodowe przegląda Anna Gmiterek-Zabocka.
2: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem. Zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego Orderu Zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha.
1: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Władimir Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Podlaskie bony turystyczne zniknęły, zanim wielu internautów zdążyło dokończyć

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj w informacjach pogodowych sporo o tym, że wysokie temperatury nam towarzyszą i towarzyszyć przede wszystkim również jutro będą. Co ważne, dzisiejszego dnia również wysoka wilgotność powietrza, ta na poziomie przekraczającym nawet 50%. To oznacza, że po prostu powietrze jest nieco cięższe i też samopoczucie może być różnorakie, czasami jednak również niekorzystne, szczególnie meteopaci dzisiaj będą czuć się niezbyt komfortowo. Na barometrach 1022 hektopaskale termika podpowiada nie inaczej, że jest gorąco.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Mechanik poszukiwany.
4: Euroserwis w Jaśle powiększa zespół.
3: Jeżeli masz doświadczenie w naprawie maszyn budowlanych, przemysłowych lub hydraulice siłowej, cenisz dobrą atmosferę i stabilne warunki pracy, ta oferta jest dla Ciebie. Oferujemy pełen etat, dobre zarobki oraz pewne zatrudnienie w firmie z ponad 20-letnim doświadczeniem.
5: Euroserwis Jasło. Dołącz do naszego zespołu. Telefon
3: 535 295 738. Powtarzam. 535 295 738.
6: Drobne detale czy ogromne?

0: McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarche Dębica w Galerii Raj.
2: Reklama.
3: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

Spoglądam na kalendarz i na termometr. Słuchajcie, już jutro, 21 czerwca, oficjalnie rozpoczyna się kalendarzowe lato. Mało tego, czeka nas najdłuższy dzień w całym roku, więc noc będzie wyjątkowo krótka. Synoptycy nie mają wątpliwości, to będzie bardzo gorący, wręcz upalny jutrzejszy dzień. Więc powitamy lato w iście tropikalnym stylu. Przygotujcie filtry ochronne, zimną wodę i powoli planujcie jutrzejsze grillowanie lub plażowanie, a te wszystkie czynności oczywiście w najlepszym towarzystwie, czyli nie może zabraknąć Trendy Radia, będziemy dla Was przygotowywać utwory muzyczne i na ochłodę, ale i na to świętowanie zbliżających się wakacji. No i ten klimat będzie bezkonkurencyjny. Warto ten czas spędzać z Trendy Radiem.

Reklama. Szukasz idealnego miejsca na zdrowy wypoczynek dla Twojego dziecka? Włącz drugi odcinek audycji Dolina Zdrowia Podkarpacie. Po zeszłotygodniowym debiucie ruszamy do Rymanowa Zdroju. Odwiedź z nami szpital uzdrowiskowy Zimowit i zobacz, jak inwestujemy w nowoczesne zdrowie najmłodszych. Odetchnij też przy rymanowskich tężniach. Partnerem cyklu jest województwo podkarpackie. Rymanów Zdrój, stolica dziecięcego uśmiechu, czeka. Zapraszamy na audycję po 14:00. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno trwa czerwcowa promocja. Wszystko w mistrzowskich cenach. Przygotuj ogród, dom i warsztat na lato. W ofercie między innymi baseny, leżaki, huśtawki ogrodowe, grille, kosiarki, wentylatory, narzędzia, chemia gospodarcza oraz artykuły remontowe. Z aplikacją Moja Mrówka kupujesz jeszcze taniej. Promocja trwa od 10 do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka, wszystko w mistrzowskich cenach. Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska. Do surówek, sałatek i obiadu. W MPM tylko 3 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram. Reklama. It's Friday.

0: It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: A teraz ważna informacja, bo 18-letni krośnianin Maksymilian Cieślik zdobył Grand Prix 9. edycji Junior Jazz Festival w Wadowicach. W ramach nagrody 18-latek otrzymał stypendium pokrywające koszty udziału w programie Berklee College of Music w Bostonie, jednej z najbardziej renomowanych uczelni muzycznych na świecie, kształcącej czołowych artystów jazzu i muzyki rozrywkowej, mówi Maksymilian Cieślik.
2: Od 12 lat gram na saksofonie. Moja droga z saksofonem zaczęła się w zespole szkół muzycznych w Krośnie i przez 12 lat kształciłem się u pana Bogusława Jaskółki. Kształciłem się w specjalizacji saksofon klasyczny. Moja babcia zachęciła mnie, abym przygotował się na te wszystkie egzaminy wstępne do szkoły muzycznej. Pomagała mi tam jakieś piosenki wybierać. No i w sumie na początku nie byłem przekonany co do saksofonu. Ja w ogóle nie wiedziałem, na jakim instrumencie chcę grać. Kiedyś w przedszkolu zobaczyłem, były takie małe obrazki z instrumentami i na jednym z obrazków była harfa. Wszyscy się zaczęli śmiać. Niestety w Krośnie nie ma klasy harfy. I jakoś tak mnie przydzielono na saksofon. No i tak pierwsza klasa, zacząłem jakoś tam fajnie grać. Później druga, już na jakiś konkurs pojechałem. Później trzecia, już byłem na kilku konkursach. Jakoś tak to się fajnie zaczęło kręcić, że tak to powiem. I dzięki temu sobie wyrobiłem technikę. Dzięki tej grze klasycznej na saksofonie.
1: Wśród najważniejszych osiągnięć młodego artysty znajdują się również pierwsze miejsce w konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku, pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie młodych instrumentalistów imienia Stefanii Wojtowicz w Jaśle, pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie młodych solistów w Jaworznie oraz pierwsze miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Saksofonowym w Przeworsku. Maksowi serdecznie gratulujemy.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.

0: 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
3: Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
4: Reklama.
5: Tędy Radio 101 i 9 FM.

0: Nie da się zaprzeczyć. Słońce i rosnące temperatury kuszą, by szukać ochłody nad wodą. Jednak początek sezonu letniego to również czas zwiększonego ryzyka. Służby ratunkowe apelują o zachowanie ostrożności, szczególnie nad wodą. Rozgrzane słońcem ciało w kontakcie z zimną wodą przeżywa potężny wstrząs. Gwałtowny skurcz naczyń krwionośnych może doprowadzić do hiperwentylacji, skurczu mięśni, a w skrajnych przypadkach nawet do zatrzymania akcji serca. O szczegółach mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Tarnowie.
1: Przede wszystkim wybierajmy miejsca strzeżone przez ratowników i stosujmy się do ich poleceń. Przed wejściem do wody warto sprawdzić warunki pogodowe oraz oznaczenia obowiązujące na kąpielisku. Nie należy wchodzić do wody bezpośrednio po opalaniu ani po intensywnym wysiłku fizycznym. Organizm powinien stopniowo przyzwyczaić się do niższej temperatury wody. Bardzo ważne jest także unikanie brawury, skoków do nieznanej wody oraz przeceniania własnych umiejętności pływackich. Pamiętajmy również o odpowiednim nawodnieniu, ochronie przed słońcem i zachowaniu zdrowego rozsądku. Woda daje wiele radości, ale wymaga szacunku i ostrożności.
0: Z danych opublikowanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wynika, że główną grupą ofiar są mężczyźni. Najczęstszą przyczyną tragedii pozostaje przecenianie własnych umiejętności pływackich oraz alkohol. Kochani, uważajcie na siebie, jest gorąco, ale ostrożność zawsze ponad wszystko. Yeah. I like it when the girls stop by in the summer.

Moje sobotnie pasmo powoli dobiega końca. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas i masę dobrej energii, ale absolutnie nie przełączajcie odbiorników, bo już za chwilę, tuż po godzinie 14 na antenie Trendy Radia, niezwykle ciekawa audycja. Zapraszam Was na drugi odcinek naszego wyjątkowego cyklu Dolina Zdrowia Podkarpackie. Dzisiaj odwiedzimy niezwykłe miejsce. Przed nami odcinek zatytułowany Rymanów Zdrój, stolica dziecięcego uśmiechu i nowoczesności. Dowiecie się wszystkiego o tamtejszym mikroklimacie, nowoczesnej uzdrowiskowej architekturze i o tym, dlaczego to idealne miejsce dla zdrowia naszych pociech. Zostańcie z nami.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trwa wielkie poszukiwanie byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo. Po upale burzowy front nadciąga nad Polskę. Póki co upał przyciąga jednak nad wodę. Mamy dowód, że nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by odpocząć. Agnieszka Trojanowska-Bis. Blisko 300 świętokrzyskich funkcjonariuszy policji, psy tropiące i śmigłowiec poszukują 49-letniego byłego policjanta. Jest on podejrzany o to, że w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim zabił 80-letniego teścia i ciężko zranił teściową. Policja mówi o mobilizacji ogromnych sił w celu schwytania napastnika. Jednocześnie w miejscu tragedii zabezpieczane są ślady. Stan rannej kobiety lekarze określają jako bardzo ciężki, choć stabilny. Mimo że policja nie klasyfikuje obecnie poszukiwanego mężczyzny jako bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych, to kategorycznie odradza podejmowanie prób samodzielnego ujęcia uciekiniera. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w związku z aferą w Szpitalu Południowym zapowiedzieli politycy PiS. Tak tłumaczy się Rafał Trzaskowski.
2: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
3: Rafał Trzaskowski postawił kropkę nad i w sprawie tego, że jest po prostu zwykłym kłamczuchem.
1: Odpowiada europoseł PiS Jacek Ozdoba. Zdaniem polityków PiS stołeczny prezydent już w ubiegłym roku mógł wiedzieć o nieprawidłowościach. Trzaskowski miał dostać informacje za pośrednictwem jednego z komunikatorów. Sam zainteresowany tłumaczy, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Większość Polski objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obejmują obecnie 12 województw bez ostrzeżeń burzowych na Podlasiu, w Warmińsko-Mazurskim, Lubelskim i na Podkarpaciu. Cały czas obowiązują także ostrzeżenia przed upałem. A upalne dni zachęcają do spędzenia czasu nad wodą. Służby apelują o rozsądek i korzystanie ze strzeżonych miejsc, a władze różnych regionów przypominają, że nie tylko nad morzem i na Mazurach można spędzić czas nad wodą. Takich miejsc sporo też jest na Mazowszu, niedaleko miast, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
4: Kąpieliska nad Jeziorem Zagrzyńskim, czy to w Syrocku miejskie kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska.
1: Ratownicy wodni przede wszystkim przypominają o tym, że do wody nigdy nie powinno się wchodzić po alkoholu.

0: burzowe i te zjawiska burzowe mogą być również gwałtowne.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki, a otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca czerwca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę.
7: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy. Szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie. Tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
8: Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
2: Reklama.
9: Trendy Radio.
10: To trendy hity.
9: Wszechczasu.

0: Zgodnie z obietnicą wybił czas na zdrowie i relaks na Podkarpaciu. Przenosimy się prosto do urokliwego kurortu, który łączy tradycję z absolutną nowoczesnością i od lat leczy oraz bawi najmłodszych. Czas na drugi odcinek z cyklu Dolina Zdrowia Podkarpackie. Dziś w roli głównej Rymanów Zdrój, stolica dziecięcego uśmiechu i nowoczesności. Usiądźcie wygodnie i dajcie się zaprosić w tę niezwykłą podróż. Zapraszam do wysłuchania i do zajrzenia również na naszą stronę internetową, gdzie również znajdziecie ten odcinek.
1: Partnerem cyklu audycji jest Województwo Podkarpackie.
2: Dzień dobry. Dziś odwiedzimy miejsce, które od pokoleń przynosi ulgę i zdrowie najmłodszym. Witamy w uzdrowisku Rymanów S.A., prawdziwej dziecięcej stolicy zdrowia na mapie Polski. Rymanów Zdrój od lat słynie ze swojej unikalnej specjalizacji pediatrycznej. Dziś sprawdzimy, jak samorząd województwa podkarpackiego skutecznie inwestuje w nowoczesną infrastrukturę medyczną dla dzieci i dlaczego ten region to po prostu najlepsze miejsce na zdrowy start dla najmłodszych. Moim pierwszym przystankiem jest szpital uzdrowiskowy Zimowit. Jeśli kojarzycie dawne sanatoria z szarymi korytarzami, to tutaj przeżyjecie ogromne zaskoczenie. To nowoczesny, doskonale wyposażony obiekt, w którym technologia medyczna XXI wieku łączy się z przyjazną dla dzieci przestrzenią. Sanatorium Zimowit to jeden z największych i najbardziej wszechstronnych obiektów wielofunkcyjnych w całym Rymanowie Zdroju. Położony w otoczeniu gęstego, zielonego kompleksu leśnego tuż obok Góry Zamczyska, oferuje doskonałe warunki do wyciszenia i rekonwalescencji. Jest ze mną Sławomir Szczepaniak, naczelny lekarz uzdrowiska, dyrektor do spraw medycznych uzdrowiska Rymanów S.A. Proszę powiedzieć, jak we współpracy z województwem podkarpackim udało się stworzyć takie miejsce?
3: Szpital uzdrowiskowy Zimowit, a właściwie obecnie szpital i sanatorium uzdrowiskowe Zimowit, bo tak się oficjalnie nazywa, jest obiektem nowoczesnym, aczkolwiek funkcjonuje od dość dawna, bo już od 1984 roku. Na początku były przyjmowane tutaj tylko i wyłącznie dzieci. Było tutaj 300 łóżek, stąd funkcjonująca nawet do dzisiaj taka zwyczajowa, nieoficjalna nazwa Sanatorium 300. Chociaż nie jest to sanatorium, tylko szpital i sanatorium uzdrowiskowe. Tak jak mówiłem na początku, leczone były tylko i wyłącznie dzieci. I na przełomie wieków tak zaczęliśmy się trochę przekwalifikowywać stopniowo. Było nam o tyle łatwo, gdyż obiekt ten składa się z dwóch takich niezależnych od siebie połączonych przewiązką budynków i początkowo jeden z nich był przeznaczony dla pacjentów dorosłych, drugi dla dzieci. Obecnie dzieci zajmują dwie kondygnacje jednego z tych dwóch budynków. Na miejscu znajduje się zakład przyrodoleczniczy, który przez te lata był stale unowocześniany. W tej chwili możemy się pochwalić, że jest to chyba jeden z nowocześniejszych zakładów przyrodoleczniczych, których oprócz tej części balneologicznej, czyli tych zabiegów z użyciem surowców naturalnych, wody mineralne, borowina, znajduje się bogato wyposażony taki zakład, można powiedzieć, rehabilitacji, łącznie z urządzeniami robotycznymi najnowszej generacji. Tutaj głównie przyjmujemy dzieci ze schorzeniami dróg oddechowych, aczkolwiek taką siłą trochę rozpędu, tak bym to nazwał, bo do niedawna było ich dużo więcej, są również dzieci ze schorzeniami narządu ruchu. Skoliozy, wady postawy, dzieci po operacjach ortopedycznych, a ze względu na te drogi oddechowe, o których mówiłem, to głównie korzystałem z inhalacji, no i oczywiście z tego naszego wspaniałego rymanowskiego mikroklimatu, który ma właściwości klimatu takiego podgórskiego, średnio i silno bodźcowego, plus dodatkowo cechy klimatu morskiego, ze względu na dużą zawartość jodu, co zostało udowodnione w tym roku. Już po raz kolejny w marcu przeprowadziliśmy badania i okazuje się, że tego jodu w powietrzu tutaj w Rymanowie Zdroju jest bardzo dużo. I dodając jeszcze do tego inne elementy, takie jak olejki eteryczne z tych lasów tutaj nas otaczających, to Zimowit położony jest praktycznie w lesie.
2: Właśnie jeżeli chodzi o sam obiekt, czy są planowane kolejne inwestycje?
3: Tak, w środku i na zewnątrz planujemy dobudowę jeszcze do zakładu Zakładu Przyrodoleczniczego, takiej nowoczesnej części. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No myślę, że nam to wyjdzie. Planujemy między innymi uruchomienie kryokomory, takiej ogólnoustrojowej, plus jeszcze rozbudowę tej części kinezoterapeutycznej, no, która w przypadku zabiegów właśnie krioterapii ogólnoustrojowej jest jakby takim elementem nieodzownym, stałym. Czyli krioterapia plus kinezoterapia. No i dodatkowo cały czas zakup tego, co na rynku nowego się pojawia, jeżeli chodzi o urządzenia robotyczne.
2: A w jaki sposób Urząd Marszałkowski wspiera właśnie finansowo, też opiekuje się tym miejscem?
3: Urząd Marszałkowski, czyli Marszałek Województwa Podkarpackiego, jest właścicielem naszego podmiotu. W związku z tym stale nam pomagają. I praktycznie jak czegoś potrzebujemy, zarząd się zwraca i w miarę możliwości, no ta pomoc jest nam oczywiście przekazywana.
2: Ośrodek od wielu lat przyjmuje na kurację dzieci, dla których na miejscu działa specjalna szkoła sanatoryjna umożliwiająca kontynuację nauki podczas leczenia, mówi Agnieszka Rechlicka, kierownik Zakładu Przyrodniczo-Leczniczego.
4: W szpitalu uzdrowiskowym Zimowy funkcjonuje oddział dziecięcy. Tutaj przyjeżdżają do nas dzieci na rehabilitację od 3 do 18 roku życia. Dzieci od 3 roku życia przyjeżdżają pod opieką opiekuna bądź rodzica, natomiast starsze dzieci mogą na leczeniu przebywać samodzielnie dzięki temu, że uzdrowisko zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską, a także wychowawczą. W uzdrowisku funkcjonuje szkoła sanatoryjna, która właśnie zapewnia dzieciom opiekę wychowawczą i dzięki tej szkole dzieci mogą korzystać z zajęć lekcyjnych. Właściwie od dawna, od zawsze specjalizowało się w leczeniu dzieci. Kiedyś do uzdrowiska przyjeżdżały, właściwie w większości były rehabilitowane dzieci. Teraz troszeczkę się to zmieniło. Dzieci jest mniej, ale dalej z dużymi sukcesami, można powiedzieć. Tutaj przyjeżdżają dzieci na leczenie uzdrowiskowe. Dzięki temu, że zapewniono opiekę medyczną, lekarską, pielęgniarską i wychowawczą, te dzieci bardzo często i chętnie do nas wracają na powtórne rehabilitacje. Szczególnie leczone są tutaj dzieci ze schorzeniami górnych i dolnych dróg oddechowych, ze schorzeniami narządu ruchu, czyli wady postawy. W ostatnim czasie również przyjeżdżają u nas dzieci na leczenie ze schorzeniami otyłością.
2: A o wrażeniach z pobytu opowiedzą nam teraz kuracjusze i ich opiekunowie.
5: Bardzo mi się podoba, polecam to miejsce, bardzo fajna atmosfera i bardzo fajni ludzie.
2: Z jakich zabiegów korzystasz?
5: Z masaży, z ćwiczeń i basen.
2: Długo tutaj jesteś?
5: 3 tygodnie.
6: Ogólnie przyjechałam tutaj z problemami zdrowotnymi i jest to bardzo fajnie. Były już 2 wycieczki. Ja mam ćwiczenia na rowerku, najczęściej lubię na rowerku jeździć i na bieżni. Jest fajnie z dziewczynami w pokoju, więc jest dobrze. Trochę takie wakacje.
7: Mi się osobiście bardzo podoba Rymanów-Zdrój. Jestem tu pierwszy raz z dziećmi w uzdrowisku Zimowicz. Jestem, szczerze mówiąc, zaskoczony pozytywnie. Bardzo ładne miejsce, także polecamy.
8: Rymanów jest ogólnie bardzo piękne. Jeśli chodzi o zabiegi, no to są dostosowane po prostu indywidualnie do dziecka. My akurat mamy problemy z drogami oddechowymi, górnymi i dolnymi, więc dla nas to jest po prostu piękne, do tego krajobraz pełno zieleni, więc jesteśmy zachwycone miejscem. Zobaczymy efekty później, bo wiadomo, na razie zabiegi, wszystko musi nabrać troszeczkę czasu, żeby zacząć działać, ale myślę, że na pewno gorzej nie będzie, tylko lepiej, tego się będziemy trzymać.
9: Jestem z synkiem na turnusie. Jesteśmy zakwaterowani w Annie, razem z maluszkiem też jesteśmy. Synek ma zajęcia codziennie, praktycznie zabiegi, oprócz niedzieli, po 3 zabiegi.
2: Jakie to są zabiegi?
9: Inhalacje, są ćwiczenia grupowe, jest borowinka i światełko. Bardzo nam się podoba, jest bardzo przyjemnie, pogoda jest całkiem fajna, powietrze bardzo czyste, bardzo przyjemne, więc jesteśmy zadowoleni.
2: Szpital Zimowid jest sukcesywnie modernizowany. O planach inwestycyjnych związanych z tym miejscem powie nam teraz Łukasz Paja, kierownik inwestycji w uzdrowisku Rymanów-Zdrój.
10: Uzdrowisko Rymanów-Zdrój co roku realizuje plan inwestycyjny, który właśnie ma na celu poprawić naszą infrastrukturę uzdrowiskową. W kontekście budynku Zimowita, który jest naszym największym obiektem uzdrowiskowym, staramy się sukcesywnie wykonywać remonty, które mają poprawić jakość świadczonych przez nas usług. Tak też w 2019 roku tam wyremontowaliśmy budynek A. Teraz w roku 2024 dostawaliśmy go do względów bezpieczeństwa PPOŚ za kwotę około 1 000 000 zł. Podobnie też właśnie na przedziale roku 2023-2024 wyremontowaliśmy drogę dojazdową, która była w bardzo złym stanie, parkingi. Co roku staramy się realizować te remonty. Oczywiście tutaj ważną rzeczą jest wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, bo bez tych pieniędzy no, nie udałoby się wszystkiego wykonać własnymi siłami. Planujemy również tutaj remont w najbliższym czasie kolejnego bloku B1, B2, więc to są środki na około 6 milionów złotych, więc robimy co możemy, natomiast potrzeby są ogromne.
2: Ośrodek specjalizuje się w terapii i rehabilitacji schorzeń ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych, kardiologicznych oraz chorób nerek. Kluczowym profilem leczenia w Zimowicie są jednak choroby górnych i dolnych dróg oddechowych. Obecnie z zabiegów korzystają nie tylko mali pacjenci, ale także dorośli kuracjusze. O ofertę medyczną zapytaliśmy Agnieszkę Erchlicką, kierownik Zakładu Przyrodniczo-Leczniczego.
4: Znajdujemy się w Uzdrowiskowym Zakładzie Przyrodniczo-Leczniczym. To wyspecjalizowana jednostka organizacyjna uzdrowiska i stanowi ona serce każdego uzdrowiska, ponieważ to właśnie w nim realizowana jest kluczowa część leczenia sanatoryjnego oraz rehabilitacji. Terapia opiera się na wykorzystaniu naturalnych surowców leczniczych, takich jak wody mineralne i borowina oraz nowoczesnej fizjoterapii. Wśród najczęściej stosowanych zabiegów z wykorzystaniem naturalnego surowca to są zabiegi z zakresu borowiny i tutaj wykonujemy okłady borowinowe częściowe, całkowite, maseczki borowinowe na zatoki i gardło, kąpiele w zawiesinie borowinowej. Wodę mineralną natomiast wykorzystujemy do kąpieli leczniczych, częściowych, całkowitych i do zabiegów w basenie leczniczym z wodą mineralną. Basen jest szczególnym atutem dla nas, ponieważ właśnie ten basen jest napełniany wodą mineralną, gdzie pacjenci prowadzą gimnastykę właśnie w takich warunkach. Wody mineralne znajdują również szerokie zastosowanie w aerozoterapii, czyli jest to leczenie z zastosowaniem inhalatorów i zabieg ten działa bardzo korzystnie na górne i dolne drogi oddechowe. W uzdrowisku Rymanów istotnym elementem leczenia są również zabiegi wspomagające z zakresu fizjoterapii, które uzupełniają terapię uzdrowiskową i wspierają proces rehabilitacji pacjentów. Szczególnie miejsce zajmuje hydroterapia, czyli leczenie z wykorzystaniem wody. W naszym zakładzie przyrodoleczniczym wykonywane są m.in. hydromasaże, kąpiele wirowe kończyn górnych, dolnych, masaże podwodne, masaże perełkowe. Elektroterapia to jeden z następnych działów, który jest również wykorzystywany w leczeniu. Światłolecznictwo, pole elektromagnetyczne o wysokiej i niskiej częstotliwości, krioterapia miejscowa, czyli leczenie zimnym, miejscowe. W uzdrowisku wykorzystujemy ciekły azot i dwutlenek węgla do tego zabiegu. No i oczywiście masaże lecznicze, to jest również jeden z zabiegów, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród pacjentów. Wspierają proces rehabilitacji oraz wpływają korzystnie na ogólną kondycję organizmu. Wśród najczęściej stosowanych masaży w uzdrowisku to jest masaż klasyczny, limfatyczny, masaż mechaniczny przy użyciu na przykład urządzenia takiego jak AquaVibron. No i oczywiście kinezyterapia, która jest najważniejszym elementem rehabilitacji. W uzdrowisku wykonujemy kinezyterapię grupową i kinezyterapię indywidualną. Indywidualna kinezyterapia jest wykonywana na salach gimnastyki indywidualnej, które są wyposażone w drobne sprzęty rehabilitacyjne, takie jak rowerki, orbitreki, bieżnie, rotory. No i jeszcze oczywiście na gabinetach kinezyterapii mamy w ostatnim czasie zakupione urządzenia robotyczne, które są bardzo nowoczesną technikę, posiadają bardzo nowoczesną technikę. Są to urządzenia, które są można zaprogramować dla danego pacjenta i tutaj możemy wymienić platforma balansowa i szyny do ćwiczeń biernych i mamy tutaj szynę do ćwiczeń biernych kończyny dolnej, która rehabilituje staw skokowy, kolanowy i biodrowy, szynę do ćwiczeń stawu barkowego i szynę do ćwiczeń stawu nadgarstka. W zakładzie przodoleczniczym zatrudnieni są fizjoterapeuci i masażyści i kadra fizjoterapeutyczna odgrywa kluczową rolę w procesie rehabilitacji, zapewniając pacjentom profesjonalną opiekę oraz indywidualne podejście do terapii. Zespół wyróżnia się wysokimi kompetencjami, około 90% stanowią magistrzy fizjoterapii, co przekłada się na jakość i skuteczność prowadzonych zabiegów. Najważniejsze cechy kadry to jest profesjonalizm, wysokie kwalifikacje i doświadczenie, empatia oraz indywidualne podejście do pacjenta. Dzięki temu możliwe jest kompleksowe wsparcie procesu leczenia i skuteczna rehabilitacja.
2: Kuracjusze do dyspozycji mają bardzo dobrze wyposażone sale. W jednej z nich znajduje się bieżnia antygrawitacyjna. O jej działaniu mówi Agnieszka Rechlicka, kierownik Zakładu Przyrodniczo-Leczniczego.
4: Jest to urządzenie z zakresu robotyki, bardzo innowacyjne. Działanie polega na tym, że pacjent wchodzi do tej bieżni. Tutaj mamy taką kapsułę i w kapsule jest pompowane powietrze i dzięki temu powietrzu masę ciała pacjenta można odciążyć do 100%. Natomiast oczywiście 100% nigdy nie jest odciążana. W zależności od tego, z jakim schorzeniem pacjent jest, ale najczęściej 80% odciążana jest masa ciała. Pacjent sobie bezpiecznie może w tej bieżni chodzić. Pacjenci, którzy mają problem z chodzeniem, są po udarach, po jakichś operacjach na przykład, więc mogą bezpiecznie chodzić, bo ta kapsuła jakby zapewnia im to bezpieczeństwo, utrzymuje ich w stabilizacji. W tej bieżni jest monitor, na którym jest sterowany chód pacjenta i pacjent, chodząc w tej bieżni, widzi, jaki problem ma z chodzeniem i może tą naukę chodu właśnie korygować. Przez to, że sobie patrzy na ten monitor i widzi, gdzie jest błąd, gdzie ma defekt w chodzeniu.
2: Jednym z zabiegów, którym dysponuje ośrodek, jest krioterapia. O szczegółach mówi Katarzyna Hereszko-Szarka, fizjoterapeutka.
11: Zabieg krioterapii miejscowej wykonywany jest u nas na ciekłym azocie i na dwutlenku węgla. Ma główne działanie przeciwbólowe, wpływa również na zmniejszenie obrzęku i stanu zapalnego. Najczęściej są to kolana po endoprotezach. Zdarzają się też stawy barkowe, biodra, czasem kręgosłup. Głównie działanie przeciwbólowe, co pomaga pacjentom później poprawić ich stan życia i jakość życia.
2: Jakie są efekty tych zabiegów? O tym jeden z kuracjuszy.
12: Gdy przyjechałem tutaj do szpitala uzdrowiskowego, to przyjechałem o dwóch kulach. Natomiast dzisiaj w pewnym momencie mogę już chodzić bez kul. Oczywiście noga jeszcze wymaga wzmocnienia, bo to jest wymiana kolana, ale zakres ruchu jest niesamowicie poprawiony, także bardzo dobre zabiegi, bardzo dobra obsługa. Jestem niezmiernie zadowolony z tego. Mam turnus 4-tygodniowy, ale wystarcza to, żeby naprawdę wrócić bardzo zadowolonym do domu i oczywiście nadal trenować, bo to jednak jest poważna operacja była, więc, ale mówię, rehabilitacja niesamowicie pomaga. Myślę, że warto dodać, jeżeli ktoś nie korzysta z rehabilitacji lub częściowo, to robi poważny błąd. Także zachęcam do korzystania w pełni z tych wszystkich możliwości rehabilitacyjnych.
2: Województwo Podkarpackie jako właściciel spółki uzdrowiskowej udowadnia, że jest sprawnym zarządcą, mówi Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.
13: Nasze uzdrowisko od początku miało taką cechę i ma w dalszym ciągu, że chce opiekować się i też rehabilitować naszych najmłodszych pacjentów, czyli dzieci. Stąd też, aby to dalej popularyzować też samo uzdrowisko, samą gminę Rymanów, która bardzo dobrze się rozwija. Przed kilkoma laty wpadliśmy na taki pomysł, aby tą podkarpacką stolicę dzieci naznaczyć tu. Myślę, że to dobrze, że pamiętamy w ogóle o najmłodszych i też, że pamiętamy o tych, którzy muszą się leczyć, rehabilitować. Przede wszystkim staramy się, żeby ta komunikacja do tego Rymanowa była jeszcze lepsza. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest też, że dbamy o inne infrastruktury, które służą nie tylko uzdrowisku, ale mieszkańcom. Wspieramy to z środków europejskich. Samorząd gminy pisze dosyć rozsądne, dobre projekty, także udaje się im zdobyć te fundusze. No i też zostało założone stowarzyszenie, które zrzesza wszystkie nasze 5 uzdrowisk, które w Podkarpaciu funkcjonują. W tym też upatrujemy taką nową jakość i nową formę. Na pewno takich działań związanych z promocją, z rozwojem trzeba jeszcze więcej i to będzie, myślę, miało miejsce. Przede wszystkim chcemy też trafić do naszej Polonii. Ostatnio miałem wizytę w Chicago, rozmawialiśmy tam z Polakami, którzy tam mieszkają od wiek wieków, chcą tu wracać, chcą też przyjeżdżać na takie pobyty sanatoryjne. Będziemy to rozwijali, bo myślę, że to też przykład takiego zagranicznego kuracjusza jest bardzo atrakcyjny, a szczególnie Polaków, oni na pewno się tutaj odnajdą, będą mogli spróbować znakomitych podkarpackich smaków, przypomnieć sobie smaki młodości, czy też smaki swoich babci, dziadków, także to wszystko myślę, że też jest ważna sprawa, ale też działając sportem lotniczym, który jest w niedalekiej odległości tutaj od tego miejsca, chcemy też skierować się do innych atrakcyjnych krajów. Takich, które nie mają takiej pięknej zieleni, takich pięknych widoków i takiej też przyjaznej atmosfery.
2: Nowoczesne budynki to jedno, ale Rymanów Zdrój ma też genialnego sprzymierzeńca w postaci natury. Wychodzę ze szpitala Zimowiec i kieruję się prosto w stronę rymanowskich tężni solankowych. To prawdziwy magnes dla rodzin z całego kraju. Powietrze tutaj jest tak gęste od jodu i bromu, że przypomina spacer brzegiem Bałtyku w czasie sztormu, choć jesteśmy w sercu Podkarpacia. Jest ze mną Grzegorz Wołczański, burmistrz gminy Rymanów. Skąd pomysł na powstanie tężni? W jaki sposób służy ona mieszkańcom, turystom oraz kuracjuszom?
14: Pomysł na tężnię zrodził się jeszcze przed rokiem 2016. Jest to uzupełnienie w ogóle charakteru uzdrowiska Rymanów Zdrój. Tężnie funkcjonują jako obiekty użyteczności leczniczej, także tutaj akuratnie w tym miejscu obok pijalni, no jest to idealne miejsce na to właśnie, aby tego typu obiekt funkcjonował. Przede wszystkim to jest bardzo zbawienny wpływ na górne drogi oddechowe. Inhalacje właśnie tutaj przy wodzie mineralnej, one służą temu, aby oczyszczać zatoki, poprawia troszkę też układ swój oddechowy. Turyści, kuracjusze, mieszkańcy bardzo chętnie korzystają. Wprawdzie tężnia jest czynna w sezonie letnim. Zazwyczaj już od początku maja uruchamiamy do końca września. Czasem, jeżeli pogoda pozwala, to troszkę dłużej. Czynna jest codziennie. No myślę, że to jest nie tylko architektura, która wpasowuje się w tereny Beskidu Niskiego, ale też przede wszystkim właśnie walory klimatyczne i lecznicze.
2: Właśnie kwestie techniczne. Czy ta tężnia potrzebuje jakiejś naprawy, konserwacji? Jak to wygląda właśnie po takim sezonie turystycznym? Co się z nią dzieje?
14: Oczywiście wymaga to zabiegów pielęgnacyjnych i też takich przywracających jej funkcjonalność. Rok temu zmieniony został dach, oczywiście tarnina, która też wymaga zmiany, też w tamtym roku była wymieniona, system doprowadzania, filtrowania wody jak najbardziej też oczywiście, także to wszystko jest corocznie poddawane zabiegom przywracającym jej taką świetność i pełną funkcjonalność. Niewątpliwie bez tego to nie funkcjonowałoby tak, jak powinno funkcjonować.
2: O efektach korzystania z tężni powiedzą teraz kuracjusze.
15: Lokalizowaliśmy, że tak powiem, dopiero wczoraj byliśmy tu i jestem zbudowany, że coś takiego macie. To bardzo ważne, szczególnie dla dróg oddechowych. No, mało ludzi obecnie w tej chwili przykładają wagę do tego, bo my jesteśmy zachwyceni tak zwaną big farmą, czyli tą dużą farmację, a szczególnie reklamami, gdzie no, reklamuje się różne specyfiki na różne dolegliwości schorzenia. No, jak to w reklamach bywa, podaje się tylko te niby pozytywne działanie. Ubocznie się nie podaje, a ja jestem zwolennikiem naturalnych metod, bo te w zasadzie skutków ubocznych nie przynoszą, tylko że wymagają trochę wysiłku.
2: A czy czuje pan właśnie różnicę po takich pobycie tutaj przy tężni?
15: Tak, oczywiście. Już wczoraj z żoną tu trochę pobyliśmy, chyba 15-20 minut i czuję, że układ oddechowy trochę lepiej działa.
16: Tak, staramy się tak codziennie w miarę po parę minut sobie oddychać przy tych solankowych tężniach. Także nie potrzeba jechać nad morze, żeby po prostu jodu złapać, a jod jest pierwiastkiem niesamowitym dla organizmu i po prostu to jest pierwiastek życia, które niestety bardzo ważne jest na tarczyce i dla metabolizmu.
2: Tutejszy mikroklimat charakteryzuje się wyjątkowo wysoką zawartością jodu, co stymuluje układ odpornościowy. To naturalna tarcza obronna, którą kuracjusze mali i dorośli zabierają stąd do domów. Uzdrowisko Rymanów S.A. pokazuje, jak mądrze zarządzać naturalnymi skarbami regionu. Połączenie dbałości samorządu województwa o nowoczesną infrastrukturę uzdrowiskową z bezcennym mikroklimatem daje jeden jasny przekaz. Podkarpackie to najlepsze miejsce na zdrowy start dla dzieci. Jeśli chcecie podarować swoim pociechom bezcenny dar, odporność i zdrowie, kierunek jest tylko jeden. Rymanów Zdrój.
1: Partnerem cyklu audycji jest Województwo Podkarpackie.

0: Reklama. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
1: Mamy quady dla każdego.
0: Zapraszamy.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Sąsiedzie, pierwszy w tym roku młody bób, już w MPM, tylko w piątek i sobotę, opakowanie 500 gramów, kupisz za 7 zł. Tak, młody bób na szybki obiad albo letnią przekąskę. W MPM tylko 7 zł za opakowanie, wyłącznie w piątek i sobotę. MPM, zakupy blisko domu, cena sprzed obniżki 10 zł.
0: Reklama.

0: ciebie. Brzozowie. Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
1: Prowadzisz firmę, remontujesz, budujesz albo często robisz zakupy dla swojej działalności? Dołącz do programu Partner Lokalny. Mrówki Jasło oraz Mrówki Pilzno i zyskaj więcej. Z kartą Partnera Lokalnego otrzymasz stały rabat od 5 do 10% na wybrane produkty. Możliwość rezerwacji towaru. Szybkie zakupy na telefon. Dowóz do klienta na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Oraz priorytetową obsługę. To wygoda, oszczędność czasu i realne wsparcie lokalnego biznesu. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło. Ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Szczegóły programu dostępne w sklepie oraz na naszym Facebooku. PSB Mrówka. Razem dla naszej okolicy.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Podejrzany o zabójstwo rosyjskiego satyryka trafi do aresztu. Dziś najupalniejszy dzień tej wiosny, który zwiastuje, co będzie latem. Wielki powrót Ronaldinho. Piłkarz ma podpisać nowy kontrakt. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Chodzi o Simona Skrepeckiego. To jego pseudonim, który w swoich działaniach artystycznych bardzo dosadnie krytykował Rosję. Zginął w poniedziałek w biały dzień. Zdaniem służby była to egzekucja, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
2: Prokuratorzy przez kilkanaście godzin zbierali materiał dowodowy oraz analizowali dowody przedstawione przez policję i ABW. W ocenie prokuratora wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż sprawcą tego zabójstwa był zatrzymany obywatel Gruzji.
1: Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Ma zarzuty związane z zabójstwem. Śledczy będą teraz wyjaśniać, jakie mogło być tło tej zbrodni i czy stały za nią na przykład rosyjskie służby. W dokładnie 2,5 minuty rozeszły się wszystkie podlaskie bony turystyczne na wakacje. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 900 tysięcy złotych. Każdy z aplikujących mógł liczyć na 300 złotych dotacji do wykorzystania przy rezerwacji co najmniej 3-dniowego noclegu. Bony szczęśliwcy, którym się udało, mogą wykorzystać wakacje do końca sierpnia. Prawie cała Polska pokryta jest dziś alertami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. To jak na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Rekord ciepła padł w Legnicy. Tam w południe odnotowano ponad 31 stopni Celsjusza. Dobra pogoda może się jednak szybko zmienić, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
3: Pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem.
1: Niedziela ma być także ciepła, ale już nie tak upalna. Taka pogoda według synoptyków to przednówek upalnego i dynamicznego lata. Były brazylijski piłkarz Ronaldinho według włoskich mediów ma wznowić karierę po 11 latach i podpisać kontrakt z trzecioligową Ravenną. 46-latek występował m.in. w Barcelonie i Milanie. W 2002 roku zdobył Mistrzostwo Świata, a 3 lata później triumfował w plebiscycie Złotej Piłki.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy ponownie do naszego regionu. Region dzisiaj bardzo, bardzo ciepły, na termometrach do 29 stopni, na barometrach 1022 hektopaskale. Wilgotność wciąż w granicach 50%, najbliższa noc to temperatury nawet 19 kresek, a jutro 30-31 stopni. Natomiast jutrzejszego dnia późnym popołudniem również opady burzowe i te zjawiska burzowe mogą być również gwałtowne.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Sąsiedzie, to jest mega obniżka w MPM. Tylko do środy. Chrupiąca kapusta pekińska jest ponad 60% taniej. Teraz tylko 3 zł za kilogram. Tak, kapusta pekińska do surówek, sałatek i obiadu. W MPM tylko 3 zł za kilo. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł za kilogram.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
7: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno trwa czerwcowa promocja. Wszystko w mistrzowskich cenach. Przygotuj ogród, dom i warsztat na lato. W ofercie między innymi baseny, leżaki, huśtawki ogrodowe, grille, kosiarki, wentylatory, narzędzia, chemia gospodarcza oraz artykuły remontowe. Z aplikacją Moja Mrówka kupujesz jeszcze taniej. Promocja trwa od 10 do 20 czerwca lub do wyczerpania zapasów.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosnę strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, latem wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie.

0: Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, miejską orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
1: Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbed, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
0: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. W Dębicy.

0: Reklama.
1: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na Plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Plikomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Plikomarsze Dębica w Galerii Raj.
3: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest decyzja o areszcie dla podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaski. Ukraina zaatakowała rafinerię ropy naftowej na Syberii, a na koniec o nietypowej formie reklamy, czyli logo pod pachami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
2: W tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośrednio średniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
1: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Ukraińskie wojsko zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Tiumeniu na zachodzie Syberii, około 2000 km od granicy Ukrainy z Rosją, informuje doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Sternenko na platformie X. Miejscowi mieszkańcy informują o co najmniej dwóch eksplozjach, o ataku ukraińskich dronów, powiadomił również gubernator obwodu tiumeńskiego. Według wstępnych informacji rafineria nie została uszkodzona, personel ewakuowano, wyjaśnił gubernator. Tiumeń jest jednym z najważniejszych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. Według pomiarów to na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega już, że warunki charakterystyczne dla El Niño rozwijają się szybciej niż wcześniej zakładano. Logo sponsora trafiło pod pachy strojów sędziów technicznych na mundialu i to nie tak, że sponsor zapłacił za mało. Producent znanej marki dezodorantu, oficjalny sponsor piłkarskich Mistrzostw Świata, z pełną świadomością umieścił swoje logo właśnie pod pachami, bo znak jest widoczny, gdy podnoszą oni elektroniczną tablicę, na której wyświetlane są numery zawodników i liczba doliczonych minut. Ten pomysł został już wdrożony w życie podczas australijskiego turnieju krykieta w sezonie 2020-2021.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy aurę pogodową w regionie. No cóż, można by ją nazwać lekkim kociołkiem.

0: mniejszym zachmurzeniem, prawie bezchmurna. Natomiast w drugiej części dnia chmur pojawiać się będzie więcej i mogą pojawiać się również jutrzejszego dnia opady burzowe.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
2: Reklama.
5: Już tak? Po prostu nawet słowa wstępu. Zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

Trend Radio. Reklama. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki, a otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca czerwca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca. Sąsiedzie, kalafiory od Joli i Zbyszka z Małopolski są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko do środy kupisz je po 3 zł za sztukę. Tak, świeże kalafiory z małego rodzinnego gospodarstwa. Teraz w MPM tylko 3 zł za sztukę. Do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 4 zł za sztukę. Reklama.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM. Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje z Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
6: Reklama.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tragedia nad Bałtykiem. W powiecie puckim utonął 72-latek. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego. A na koniec kilka zasad dobrze zaplanowanego urlopu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mimo akcji ratowniczej nie udało się uratować życia 72-letniego mężczyzny, który utonął w Bałtyku na wysokości wsi Ostrowo w powiecie puckim. Strażacy otrzymali zgłoszenie około południa. Mężczyzna tonął około 100 metrów od brzegu w Ostrowie. Wypoczywający nad wodą utworzyli łańcuch życia, dzięki czemu udało się wydobyć mężczyznę na plażę, ale mimo podjętej resuscytacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Na Pomorzu dziś jest plażowa pogoda do około 30 stopni Celsjusza. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Wczoraj Karol Nawrocki ogłosił, że po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego zdecydował o odebraniu odznaczenia Załęskiemu, ponieważ ten zgodził się na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA.
2: Decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
1: Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnia także, że Polacy wiedzą, czym jest wojna i zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Jak dodał prezydent, musi mówić on głosem tych, których już nie ma. Za tydzień, w piątek, 26 czerwca, koniec roku szkolnego. Później 2 miesiące wakacji dla uczniów, a dla dorosłych czas na urlop od pracy. Jak dobrze zaplanować wypoczynek, żeby faktycznie odpocząć, warto nie robić zbyt intensywnych planów i wziąć prawdziwe wolne od pracy, mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
3: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
1: Co ważne, wypoczynek powinien być odwrotnością naszej pracy.
3: Czyli osoba, która pracuje fizycznie, nie powinna iść kopać ogródka, a osoba, która pracuje intelektualnie, może odłożyć sobie książki, a zająć się aktywnością fizyczną.
1: Warto też wysypiać się i być bliżej natury i ludzi. Badania pokazują, że odpoczynek dla mózgu później przynosi efekty w pracy.

0: Reklama.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Spoglądamy ponownie na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiejszy wieczór z temperaturami wysokimi, bo w nocy nawet na termometrach 20 stopni, nad ranem najchłodniej. Wtedy temperatury w regionie na poziomie 17-18 stopni. Jutro jednak szybko będą te temperatury wzrastać do 31 stopni. Szczególnie poranek niedzielny będzie bardzo pogodny, natomiast z biegiem godzin

0: Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20:00 legendarny zespół Jam. O 22:00 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, miejską orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje, strefa gastro i wesołe miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy!
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary.
2: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
1: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista. 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
6: Przychodzi taki moment, przychodzi taki czas, kiedy witam się z Wami z ogromną przyjemnością. Łukasz Michał po tej stronie, kłaniam się i zapraszam do wysłuchania 626 notowania Retrolisty. Przed nami, no właśnie, na początek wyloty, dwa przeboje poza listą, kto nie zyskał odpowiedniej ilości głosów. Intermission i Lori Glory, Give Peace a Chance, a także grupa Atomic Kitten z utworem All Again.
7: Wyloty.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Skoro zagrane już wyloty 626 notowania, to pora zaglądnąć do 30. A listę hitów otwiera na pozycji numer 30 Red 5 For This World. To propozycja sprzed tygodnia. 30.

0: to dzięki waszym głosom Red Five już zameldowali się w 30 retrolisty. No a ja na wstępie też pragnę poinformować, że już możecie oddawać głosy na swoje ulubione przeboje, wysyłając SMS-y pod numer 7148 o treści trl.r, potem wpisując wykonawcę i tytuł utworu. Koszt złotówka i 23 grosze. Wy do głosowania, a ja odpalam kolejny numer. Na 29 miejscu Real McCoy, Runaway.
1: 29
2: w dół.

0: Znów, moi drodzy, z propozycji przesunęliśmy kolejny hit do notowania numer 626. Kto słuchał nas uważnie przed tygodniem, ten wie, że można było oddać swój głos na ten przebój Return of the Mac. Mark Morrison melduje się w tym oto zestawieniu hitów na pozycji numer 28. No a później Living Joy, Dreamer i Stevie B, Because I Love You.
1: 28.

0: Reklama. Prowadzisz firmę, remontujesz, budujesz albo często robisz zakupy dla swojej działalności? Dołącz do programu Partner Lokalny. Mrówki Jasło oraz Mrówki Pilzno i zyskaj więcej. Z kartą partnera lokalnego otrzymasz stały rabat od 5 do 10% na wybrane produkty. Możliwość rezerwacji towaru. Szybkie zakupy na telefon. Dowóz do klienta na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Oraz priorytetową obsługę. To wygoda, oszczędność czasu i realne wsparcie lokalnego biznesu. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło. Ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Szczegóły programu dostępne w sklepie oraz na naszym Facebooku. PSB Mrówka. Razem dla naszej okolicy.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 26 i 27 czerwca w Jaśle przy ulicy Piłsudskiego 41. W godzinach od 10 do 14. Juna to już 25 lat razem. Przyjdź, zainspiruj się i świętuj z nami.
0: Reklama. Każdą niedzielę po 17 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
6: 26
0: w dół.

0: Do wakacji coraz mniej czasu, a my odgrzewamy wakacyjne rytmy dzięki wam i głosom, które wysyłacie na swoje ulubione przeboje. Grupa Garcia z przebojem Kalimba de Luna knie w górę o 5 pozycji, tak, moi drodzy, z 30 na 25.
1: 25
2: w górę.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Szwedzka formacja ABBA i utwór Fernando teraz pojawi się na naszej antenie. Wszystko w ramach 626 notowania retrolisty. Dzisiaj na miejscu 23 właśnie ten przebój.
0: 23
2: w dół.

0: spadek z 20 na 22 odnotowuje grupa Take That, Relight My Fire. No a niebawem dobierzemy się do kolejnej dziesiątki hitów, chociaż wcześniej jeszcze do zagrania ATC. YOY.
1: 22.
2: W dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego do Polski. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej gotowi na wrzesień. Kto dołączy do USA i Meksyku i wywalczy już dziś awans do 1/16 mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia podjął po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Zakończyła się tam pierwsza edycja studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach. Świadectwa odebrało 56 absolwentów. W uroczystości wzięła udział minister edukacji. Od 1 września edukacja zdrowotna ma być obowiązkowym i ocenianym przedmiotem. Stany Zjednoczone oraz Meksyk mają już zapewniony awans do 1/16 mundialu. Do tego grona mogą dołączyć tej nocy kolejne zespoły, m.in. Szwecja, pod warunkiem, że pokona Holandię. Europejski hit w drugiej kolejce mundialu rozpocznie się w Houston o 19, czyli za godzinę. Ale przed szansą awansu staną też drużyny Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej, które mają już po 3 punkty. Ten mecz o 22 w Kanadzie. Kto ma więcej szans, próbuje rozstrzygnąć Błażej Kulesza.
2: Niemcy są uskrzydleni wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu. Bramki znów będzie strzegł Manuel Neuer, który ogłosił, że po mundialu definitywnie kończy reprezentacyjną karierę. Nie bez powodu wycofałem się 2 lata temu po dobrym Euro. Gra w drużynie narodowej przez kolejne lata to jest zbyt duże obciążenie. Iworyjczycy do Toronto dotarli z przygodami, bo problemy z wizą miał napastnik Eli Wai, zamieszany w ustawienie meczów we francuskiej lidze. Do tej pory oba zespoły przeciwko sobie grały jedynie raz i to 17 lat temu. Wówczas padł remis 2-2.
1: To spotkanie o 22 w Toronto, a potem o 2 w nocy kibiców czeka pojedynek Ekwador-Curaçao oraz Tunezja-Japonia. To o 6 rano polskiego czasu.

0: nocy czekają nas burze w zachodniej połowie kraju, a także miejscami na południu. Lokalnie będą to burze z gradem, a jutro przelotne opady deszczu, burze, lokalnie także z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu, do 33 stopni na Kujawach, do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 20 na wybrzeżu.
1: Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje, Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Myślicie o zakupie kostki brukowej, a może planujecie budowę ogrodzenia? Firma Juna z okazji swojego 25-lecia zaprasza Was na pierwszy festiwal kostki brukowej i ogrodzeń, na którym swoje produkty zaprezentują topowi producenci, tacy jak Brookbet, Styrobud, Connect czy Forbet. Czekają na Was specjalne oferty, konkursy z nagrodami, pokazy nowości i eksperckie porady. Widzimy się już w piątek i sobotę 20.

0: a nawet zaryzykuje miliony osób. Wspomnienia pozostają, a retrolista odgrzewa takie utwory jak ten. Przed nami kolejna dziesiątka hitów. Otworzymy tę dziesiątkę przebojem La Luna, Belinda Carlisle.
1: 20.

0: Numer 19, Freestyle Project Wanna Be Your Lover, spadek z 16. To jest retrolista, a przed nami jeszcze Fun Factory i Prove Your Love. Tak, do 20 poznamy zwycięzców, jeśli chodzi o premierowe wydanie retrolisty. A na 101.995.2 FM lubimy grać dla was takie rytmy.
1: 19 w dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: JK, you and I. To numer, który za chwileczkę pojawi się w waszych radioodbiornikach. Retrolista 626 zestawienie, a ja również pozdrawiam tych, którzy dzisiaj wieczorem włączyli radioodbiorniki i są razem z nami w tym oto zestawieniu. Przypomnę też, że cały czas działa nasz system. Jeśli chcecie zagłosować na swój przebój, to wysyłajcie SMS pod numer 7148 treść trl.r. Potem wpisujecie wykonawcę i tytuł utworu, a koszt to złotówka plus VAT.
0: 17
2: w dół.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Najlepsze hity, najlepsza muzyka. To wszystko w najświeższym zestawieniu retrolisty. Tak, do 20 odliczamy stare, niezapomniane przeboje, które wędrują raz w górę, raz w dół. A co dzieje się na pozycji numer 15 w samym centrum dzisiejszego notowania? Tutaj The Sand Lovers i Surrender spada. 15.

0: Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje, Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy. Reklama.
1: Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: Elvis Presley, In the Ghetto, to był hicior i nadal jest, bo jak widać nasi radiosłuchacze lubią sobie zagłosować na taki utwór. Równo tydzień temu na pozycji 17, dzisiaj miejsce 14.
3: 14.
4: W górę.

0: La Strada i to był błąd z 15 na 13, a Van Schick, a Robin S. i utwór Show Me Love natomiast pikuje w dół. Trzy oczka z 9 na 12.
1: 13 w górę.

0: Podejrzewam, że wielu z naszych radiosłuchaczy już ma sprecyzowane plany na wakacje, bo przecież ten przyjemny okres w roku przed nami. Dzieciaki kończą szkołę, dorośli już myślą, aby wyrwać się na urlop, a pocztówkę z wakacji dzisiaj w Retroliście wysyła wam też i Papa Dance.
1: 11 w górę.

0: Retrolista co weekend na antenie Trend Radia. Muzyczne wspomnienia, które powracają zamknięte w 30 najlepszych hitów, które no właśnie obdarzone są waszym zaufaniem, drodzy radiosłuchacze. A przed nami już 10 numerów do wielkiego finału. Zaczniemy od utworu Friday Night 24/7. Dzisiaj wskakuje już do tej pierwszej dziesiątki.
1: 10 w górę.
2: Hi, Stacy here.
3: Hi, this is Stella. What's up? It's Friday night.
2: Oh, well, I heard there's a party at the party square. You want to go there?
3: All right.
2: Okay, let's go.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Zobaczmy, moi drodzy, co dzisiaj kryje się w propozycjach. Standardowo, jeśli chodzi o listę hitów oczekujących, trzy utwory, a zaczniemy od Happy Children. P. Lion właśnie teraz.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pociągi wróciły na trasę z Krakowa do Tarnowa po wypadku. Order Orła Białego wraca z powrotem z Ukrainy do Polski. Upały w naszym kraju, ale też w całej Europie są liczne ostrzeżenia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po południu wznowiony został ruch pociągów na trasie kolejowej z Krakowa do Tarnowa, gdzie doszło dziś do wypadku z udziałem człowieka. Pasażerowie jednak nadal muszą liczyć się z utrudnieniami, ponieważ ruch wznowiono na jednym torze. Dla pasażerów pociągu Intercity relacji Szczecin-Kraków-Przemyśl zorganizowana została autobusowa komunikacja zastępcza. Wszyscy podróżni proszeni są o sprawdzenie aktualnych informacji na temat rozkładów jazdy na stronach przewoźnika i w portalu pasażera. Prezydent Ukrainy Władimir Zełański oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. To odpowiedź na wczorajsze oświadczenie polskiego prezydenta o odebraniu Zełańskiemu najwyższego polskiego odznaczenia. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii ostrzegają przed upałami do końca weekendu praktycznie w całej Polsce. W 15 województwach jest też ostrzeżenie przed burzami i intensywnymi opadami deszczu, o czym Anna Gmiterek-Zabocka.
2: Burze dały się we znaki już poprzedniej nocy. Najwięcej zgłoszeń było w Wielkopolsce, bo ponad 500. Były również na Dolnym Śląsku czy w województwie zachodniopomorskim. Były to powalone drzewa, pozrywane dachy i panele fotowoltaiczne. Jedna osoba została ranna. Dziś wieczorem i w nocy znowu przewidywane są burze, szczególnie na zachodzie Polski, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
3: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodu w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
2: Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przewodniczył odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele służb oraz wojewodowie.
1: Upały i burze zapowiadane są w naszym kraju także na jutro. To nie jest najlepszy czas, by zwiedzać Francję. Najwyższy czerwony alert pogodowy obowiązywać będzie jutro w 35 departamentach Francji. Na zachodzie i w centrum kraju oczekuje się, że temperatury dojdą miejscami nawet do 40 stopni. Wyjątkowo gorąco ma być również w poniedziałek. Tego dnia może paść rekord średniej temperatury w całej Francji.

0: W nocy burze. W zachodniej połowie kraju i miejscami na południu Polski lokalnie będą to burze z gradem, a niedziela z przelotnymi opadami deszczu, burzami lokalnie także z gradem. Te głównie w centrum, na wschodzie i południu Polski. Ale znów będzie ciepło, miejscami upalnie, do 20 stopni na wybrzeżu, do 32 na przeważającym obszarze kraju, do 33 na Kujawach.
1: Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje, Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy!

0: Teraz będzie można troszeczkę pomarzyć, można zamknąć oczy i wsłuchać się w takty tego cudownego pianina. Vanessa Carlton, 1000 Miles, to jest miejsce numer 8, a jeśli chodzi o kolejne numery, które zagram dzisiaj dla Was w 626 zestawieniu Retrolisty, podążając w kierunku pierwszej trójki, to na miejscu 7 pojawi się Sequential One, My Love Is Hot, a na 6 Sash, Encore Une Fois.
1: 8.

0: Retrolista.
1: 5 numerów już pozostaje do zagrania w 626 zestawieniu, tak aby wszystko stało się jasne. I proszę, w gronie tych 5 utworów F.R. David, Words Don't Come Easy.
0: 5 w górę.

0: 71 48. Pod ten numer wysyłajcie SMS-y o treści trl.r, potem wpisując wykonawcę i tytuł utworu, koszt złotówka i 23 grosze. Tak można wejść do układania naszej listy przebojów, a również taki głos trzeba wysłać, jeśli chcemy wprowadzić jedną z trzech propozycji. W dzisiejszym 626 notowaniu Duran Duran i The Wild Boys też w poczekalni.
1: Propozycje.

0: Reklama. Już w ten weekend Jasło zaprasza na Dni Miasta. W sobotę 20 czerwca tereny Mosir wypełni muzyczna energia. Na scenie Syndrom Wojtuś Pan, Yellow Horse, Fabryka, a o 20 legendarny zespół Jam. O 22 dyskotekę pod gwiazdami rozkręci DJ Norris. Natomiast w niedzielę odbędzie się Jasielski Festiwal Miejski. Zobaczycie jasielską scenę młodych, program JDK, Miejską Orkiestrę Dentą, zespół Chaosfera, na finał Alien i Mighties. Czekają też animacje, Strefa Gastro i Wesołe Miasteczko. Dni Jasła 2026. Tu się spotkamy.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
0: Reklama.

0: każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Bez zmian na pozycji numer 4, Alizei, francuski przebój, Moi Lolita. Tak, pamiętacie, kiedy właśnie ten hit rządził w rozgłośniach radiowych na parkietach europejskich klubów i nie tylko. U nas wspomnienia i jeszcze tak będzie do 20:00.
2: 4.

0: Trend Radio 95 i 2 FM.
1: To teraz Blondie i utwór Call Me. Był taki hicior, który warto wspomnieć. O tym pisze pan Krzysztof. No i panie Krzysztofie, doczekał się pan również, gdy Blondie ma szansę wkroczyć do 30, ale teraz trzeba motywować swoich przyjaciół, znajomych, no i oddawać głosy chociażby na propozycję numer 3, a brzmi ona właśnie tak.
2: Propozycje.

0: Dobieramy się do miejsc na podium. Kaoma i Lambada dzisiaj spada z miejsca pierwszego, więc no, wiele przetasowań, jeśli chodzi o czołowe lokaty 626 notowania retrolisty.
1: Trzy.
2: W dół.

Potańczyliśmy? No właśnie, letnie rytmy na 101.9.95.2 FM funduje także Retrolista, a teraz troszeczkę inaczej, Bittersweet Symphony, The Verve.

Pora już na miejsce numer jeden. Wielu z naszych radiosłuchaczy czekało na ten moment, aby przekonać się, kto dzisiaj będzie zwycięzcą. No, z miejsca drugiego awans na pozycję numer jeden i złoto. Eye of the Tiger. Jeden.

0: No tak, moi drodzy, mamy komplet hitów zagranych, 626 notowanie, czas powoli kończyć. Standardowo przypomnienie, jak wygląda pierwsza trójka, zanim się rozstaniemy. Na trzecim spadek z pierwszego, Kaoma i Lambada, na miejscu numer 2 The Verve's Bittersweet Symphony i utwór numer 1 to Survivor Eye of the Tiger. Takim oto akcentem zamykamy sobie zestawienie numer 626. Łukasz Michnal, dzięki za uwagę, życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Kolejni ukraińscy politycy rezygnują z orderu Orła Białego. Jutro przywitamy lato, to astronomiczne nadejdzie przed południem. Alerty burzowe i przed upałami pozostaną z nami do końca weekendu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku Polskiego Orderu Orła Białego. Wcześniej polskich odznaczeń państwowych zrzekli się także minister spraw zagranicznych Ukrainy, szef biura prezydenta Ukrainy, jego zastępca oraz ambasador Ukrainy w Polsce. To masowa odpowiedź na pozbawienie obecnego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego, co było związane z nadaniem przez Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek sił zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. W polskiej pamięci historycznej UPA jest odpowiedzialna za rzeź wołyńską i masowe mordy na polskiej ludności cywilnej podczas II wojny światowej. Ofiarami były głównie kobiety i dzieci, a także osoby starsze. Według polskich historyków zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Zaporowska elektrownia atomowa znów straciła zasilanie zewnętrzne, donosi Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Elektrownia znajduje się na południowym wschodzie Ukrainy, okupowana jest przez siły rosyjskie. Uruchomione rezerwowe generatory mają utrzymać system chłodzenia reaktorów i inne kluczowe funkcje elektrowni. To już 20 raz od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę, kiedy elektrownia traci zasilanie. W szwajcarskim kurorcie Birkenstock odbędą się jutro rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu. Ich celem ma być wdrożenie wstępnego porozumienia pokojowego podpisanego przez te kraje w tym tygodniu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla niemal całego kraju ostrzeżenia przed burzami. W mocy pozostają też alerty przed upałami we wszystkich województwach. Dla obszaru całej Polski wydano także alert RCB przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. Te alerty pozostaną z nami do końca weekendu. Już jutro rozpoczyna się astronomiczne lato, dokładnie o godzinie 10.25. To moment przesilenia letniego, co w astronomii jest momentem początku lata. Ta pora roku trwa do równonocy jesiennej. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.

Jutro przelotne opady deszczu, burza, lokalnie z gradem, głównie w centrum, na wschodzie i południu kraju, i znów ciepło od 19 do 20 stopni na wybrzeżu oraz gorąco od 27 do 32 stopni na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej na Kujawach, tam do 33 stopni.

0: Reklama. Bieszczady uczą jednego. Nie liczy się pośpiech, liczy się jakość. Dlatego sięgnij po żywe piwo z browaru rzemieślniczego Wojkówka. Prawdziwie mętne, niefiltrowane, ważone z pasją, a nie taśmowo. To nie masowa produkcja. To smak stworzony na długie rozmowy, dobre towarzystwo i chwile, które warto zapamiętać. Browar rzemieślniczy Wojkówka. Żywe piwo, prawdziwy smak, bieszczadzki charakter. Reklama.
1: Radio, twoja fala.

0: Już jutro mamy pierwszy dzień astronomicznego lata i jednocześnie najdłuższy dzień roku. A skoro już prawie lato, to w Trendy Radio już wakacyjna playlista. Za chwilę m.in. Two Colors i Safri Duo. DJ Granty, cześć, witajcie i zapraszam.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie. I can

0: No i to się nazywa dobre weekendowe granie. Basy się zgadzają? Marshmello i Ellie Goulding? Hit sprzed roku, Save My Love. Mamy też potencjalnie nowe hity. Po 21 gram m.in. nówkę od Davida Guetty.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
0: Not So Bad i Let It Go.

Reklama. Bieszczady uczą jednego. Nie liczy się pośpiech, liczy się jakość. Dlatego sięgnij po żywe piwo z browaru rzemieślniczego Wojkówka. Prawdziwie mętne, niefiltrowane, ważone z pasją, a nie taśmowo. To nie masowa produkcja. To smak stworzony na długie rozmowy, dobre towarzystwo i chwile, które warto zapamiętać. Browar rzemieślniczy Wojkówka. Żywe piwo, prawdziwy smak, bieszczadzki charakter. Reklama.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.

James Hype i jego najnowsze wydanie Serotonin. Zapamiętajcie tytuł, bo na pewno będzie o wiele częściej powtarzany u nas. Nadajemy na naszych falach najlepsze imprezowe hity, bez względu na to, gdzie jesteście. Ale dotarła właśnie do nas informacja, że słychać nas na urodzinach u Anety. I oczywiście bardzo gorąco pozdrawiamy i życzymy wszystkiego najlepszego. A teraz również coś z nowszych numerów, które bardzo lubicie. Ten szczególnie. Andy Dust i Harry.

0: głowa się lekko bujała na boki w samochodzie. No nic dziwnego, tak działają trendy hity, a konkretnie Walking Away w Trendy Radio. Weekend oczywiście bardzo przyjemny, to też za sprawą numerów Trendy Party, bo ten numer pięknie nami bujał równe 3 lata temu już, ale ten czas biegnie. Kizo i Bledka, Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątroby.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

Reklama. Bieszczady uczą jednego. Nie liczy się pośpiech, liczy się jakość. Dlatego sięgnij po żywe piwo z browaru rzemieślniczego Wojkówka. Prawdziwie mętne, niefiltrowane, ważone z pasją, a nie taśmowo. To nie masowa produkcja. To smak stworzony na długie rozmowy, dobre towarzystwo i chwile, które warto zapamiętać. Browar rzemieślniczy Wojkówka. Żywe piwo, prawdziwy smak, bieszczadzki charakter. Reklama.

0: Sobotni wieczór rozkręca się na dobre, a my nie zwalniamy tempa. Mam nadzieję, że basy w waszych głośnikach są już odpowiednio podkręcone, bo przed nami naprawdę mocne propozycje. Fast Cars Superstars, a zaraz Bailalo. DJ Granty, cześć, witajcie i zapraszam do Trendy Party.
1: Trendy Radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
1: Wy i ja, my.
0: Trendy, brzmienie dla ciebie.

No i jak to nie mieć dobrego nastroju? To jest trendy, to są trendy hity. Every Night, Mandaryna i Uncle Funkle. To jest oczywiście ta nowsza wersja, ale niezmiennie i dziś podsuwam dla Was najlepsze nowości. No i mamy dla Was na przykład świeżynkę od Davida Guetty, ale nie samego, bo z nim Bibi Rexha. Czyżby liczyli na powtórkę sukcesu tego duetu? Czy to pójdzie jak I'm Good? Nie wiem, ale to brzmi naprawdę dobrze. Sad Girls.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Reklama. Bieszczady uczą jednego. Nie liczy się pośpiech, liczy się jakość. Dlatego sięgnij po żywe piwo z browaru rzemieślniczego Wojkówka. Prawdziwie mętne, niefiltrowane, ważone z pasją, a nie taśmowo. To nie masowa produkcja. To smak stworzony na długie rozmowy, dobre towarzystwo i chwile, które warto zapamiętać. Browar rzemieślniczy Wojkówka. Żywe piwo, prawdziwy smak, bieszczadzki charakter.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że...

0: to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Piękny utwór. Toca Miracle. A na naszej antenie niezmiennie najlepsza selekcja klubowych brzmień. Gramy dla was wszystko to, co najświeższe również na światowych parkietach. I nie gadamy za dużo. Czas na muzykę. Słuchajcie właśnie Just The Way You Are.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Ale się przyjemnie i dynamicznie zrobiło. Ale jak wleci remiks od tego pana, to zawsze jest tak samo. I like it, funky beats na naszej antenie. I wjeżdża świeżynka, która podkręci temperaturę w każdym samochodzie i na każdej imprezie. W mocniejszym stylu. Szczerze, to nawet nie musicie basu podkręcać. On się mocno tutaj przebije. Przed wami premierowo Trigger i Liquid Horizon.
1: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
2: Listen. Can you feel it? The space between the stars.

0: Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach Europy. Trendy Party to jedyny program, w którym możesz usłyszeć nieznane produkcje i remiksy. Zapraszamy do współpracy DJ-ów, producentów, kluby i organizatorów imprez.
1: Cały czas jesteśmy w grze, a to ostatnia sobota wiosny. Dlatego tak przyjemnie na początek. Sun Goes Down, a za moment u nas Beat is Jumping. DJ Grant, cześć, witajcie i zapraszam.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

It's Only Time od Malosa. Klasyka. A teraz przenosimy się do dźwięków, które zna każdy fan klubowych brzmień na świecie. I dzisiejsza sobota z tym utworem na naszej antenie to także hołd dla niezwykłego artysty, którego kariera została tak nagle i tragicznie przerwana w Rio de Janeiro. Oliver Tree, na pewno kojarzycie ten numer. Miss You. Tak właśnie gramy, wspominkowo.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: M1 na naszej antenie i taki house'owy przyjemniaczek dla was, bo to ogólnie bardzo przyjemny wieczór i zapewne też dla tych za kółkiem. Niezależnie od tego, czy jedziecie na imprezę, pracujecie, czy po prostu jedziecie przewietrzyć głowę. I mam dla was numer, który w samochodowych głośnikach brzmi po prostu idealnie. The Boys Mine.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych partiach.

0: w imprez.
1: Chyba nie może być nic lepszego niż świeżutki Trendy Live Mix zaserwowany prosto zza konsoli. Po prostu gramy i przygotujcie się na podróż po imprezowych brzmieniach. Zaczynamy!

No i tak to się gra ponad normę, zawsze. Dziękuję gorąco za wytrwałość i oczywiście do usłyszenia już za tydzień po godzinie 20. Grał dla was oczywiście niezmiennie DJ Granty. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
1: Wy, ja, my.
0: Trendy, brzmienie dla ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

Trendy Radio. Dobry wybór. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.